0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

burza. Krople spływają na brugę, się na nudach.

0: Bastelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Koloracją Rąkową. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Castorama.
12: Teoria
10: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Jestem na Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś jestem w Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie. To takie ważne miejsce na mapie Mrągowa i miejsce, które warto odwiedzać. Mieszkańcy chętnie odwiedzają, ale też turyści myślę, że na swoich mapach mają zaznaczone to miejsce, żeby je odwiedzić, żeby je zobaczyć. Dziś rozmawiam z panią Aleksandrą Trzeciakiewicz, która jest właścicielką tego muzeum, współwłaścicielką muzeum. Jak to się stało, że w ogóle to muzeum powstało? Kiedy to było?
2: Tak naprawdę muzeum powstało, sam pomysł powstał w 2010 roku. Przyszedł do mnie Sławek, mój mąż, i rzucił właśnie taki pomysł, żeby stworzyć takie miejsce na mapie Mrągowa. Wyszło to trochę naturalnie, ponieważ te sprzęty przystały tutaj na podwórku i ludzie sami do nas przychodzili, bo przychodząc gdzieś tutaj koło naszej posesji, widzieli te eksponaty i po prostu chcieli przyjść, zapytać, czy mogą wejść, zrobić sobie zdjęcie. No i Sławek wymyślił zrobienie takiego miejsca. Przyszedł i powiedział, że znalazł czołg, dosłownie chyba jakieś ogłoszenie na portalu internetowym, i pojechaliśmy obejrzeć ten czołg. I mam wrażenie, że to był taki punkt zapalny i od tego momentu tych sprzętów zaczęło przybywać w naprawdę sporej ilości.
1: Czyli można powiedzieć, że muzeum powstało właściwie ze wspólnej pasji.
2: Dokładnie. Ja się zawsze śmieję, że myśmy tak naprawdę się poznali podczas zlotu militarnego. Sławek tą miłość do motoryzacji miał zaszczepioną przez swojego tatę, a ja chodziłam do niani, która miała trzech synów, i zawsze w przedszkolu zamiast księżniczki to rysowałam formuły 1 i moim marzeniem było zostać kierowcą rajdowym. Mogę się teraz spełniać w tej roli tutaj na muzeum. Jeżdżę tymi wszystkimi sprzętami, tak samo Sławek. No i też chyba tak wyszło bardzo naturalnie, że nasze dzieciaki też również pochłonęły tą pasję.
1: Czyli to no nawet więcej niż pasja, bo też sposób na życie. No i takie rodzinne hobby, można powiedzieć. Praca i hobby w jednym. Bo właśnie tak jak tutaj pan Sławek, ale też i dzieci też są zaangażowane. Też widziałam, że oprowadzają nawet zwiedzających.
2: Tak, zgadza się. Oni bardzo chętnie w wakacje tutaj są razem z nami, bo muzeum jest otwarte 7 dni w tygodniu. I oni przez cały czas towarzyszą mi tutaj w tej pracy. Jak przychodzą rodziny z dziećmi, to oni zawsze bardzo chętnie oprowadzą, wpuszczą tam, gdzie nie zawsze można zajrzeć. Ale tak, wracając, jest to prawda. My żyjemy tym muzeum. Bardzo dużo takich prywatnych chwil też tutaj spędzamy, czy jakieś imprezy rodzinne. W tym roku przygotowaliśmy taką dosyć też prywatną, można powiedzieć, wystawę zdjęć, w którym pokazaliśmy naszych przyjaciół życie na tym muzeum. I to też nie jest tak, że my tylko siedzimy tutaj na Przemysłowej w tym naszym muzeum, ale też jeździmy po całej Polsce i staramy się pokazać innym ludziom to nasze miejsce.
1: Oprócz tego, że można oglądać tutaj eksponaty, to co jeszcze się dzieje w muzeum?
2: W muzeum staramy się co roku przygotować różne atrakcje. Mamy plac zabaw dla dzieci, bo czasem zdarza się tak, że przychodzą rodziny, no i powiedzmy ta młodsza część nie zawsze jest zainteresowana eksponatami, ale bardzo chętnie odnajdują się na placu zabaw i piaskownice. Mamy również puzzle dla dzieciaków, kolorowanki, które osobiście rysowałam, więc to też jest taki element tutaj, żeby dla tych dzieciaków coś przygotować. Są również atrakcje w postaci przejażdżek różnymi pojazdami. Odbywa się to w sezonie codziennie praktycznie. Mamy różne sprzęty, od takich mniejszych, kołowych, po grube gabaryty, jak na przykład czołg T-55.
1: Ile eksponatów się tutaj znajduje? Ile sprzętów wojskowych i nie tylko wojskowych?
2: Tak, sprzętów mamy wojskowych, policyjnych i strażackich. Natomiast z ręką na sercu powiem, że szczerze, nie liczyliśmy ich nigdy. Po 200 już się skończyło liczenie. Także nie wiem, jaka jest ilość w tej chwili, bo to też jest taka rotacja. Część sprzętów jest zabierana do renowacji, część przyjeżdża nowych eksponatów i cały czas tak na muzeum jest obieg, więc nawet jak ktoś przyjdzie, kto odwiedzał nas w zeszłym roku, to na pewno znajdzie coś nowego.
1: Które pojazdy cieszą się największym zainteresowaniem?
2: Zdecydowanie czołgi, bo jest to chyba są to takie pojazdy, które no raczej nie można ich spotkać na drodze, więc ludzie też są bardzo ciekawi, chcą do nich wejść, chcą zobaczyć, jak to wygląda w środku i jak ten żołnierz czuł się właśnie na przykład na poligonie. Także myślę, że takim największym zainteresowaniem to właśnie te takie najcięższe eksponaty. No i wszystkie pojazdy gąsienicowe, bo mamy również dużo pojazdów kołowych, na przykład stare, ale te pojazdy można gdzieś jeszcze spotkać w terenie, natomiast tutaj już są sprzęty, które są wyjątkowe.
1: A czy ma Pani jakieś swoje ulubione pojazdy?
2: Mam i to jest całkiem świeży zakup. Udało nam się kupić taki amerykański pojazd kołowy, który się nazywa Humvee, pochodzi z amerykańskiej armii. Jest to zdecydowanie mój ulubiony, ponieważ ma automatyczną skrzynię biegów, więc bardzo dobrze mi się tym jeździ. Robimy też tym przejażdżki dla naszych turystów i też wykorzystujemy go po prostu po pracy, jeździmy nim na działkę, na lody, gdzieś tam można nas zobaczyć na mieście.
1: Automatyczną skrzynię biegów posiada, to z jakich lat? Który to rocznik?
2: Tak naprawdę myśmy go odkupili, bo on dopiero został wycofany z amerykańskiej armii, przypłynął w kontenerze tutaj do Polski i kupiliśmy go całkowicie przez przypadek, bo trafiliśmy na zlot do naszych przyjaciół pod okolice Częstochowy i nawet nie wiedzieliśmy, że zlot był pod nazwą pojazdów amerykańskich i tych Hummerów było tam 10. I właśnie znajomi pozwolili nam przejechać się takim jednym i powstał pomysł, żeby zakupić taki sprzęt do nas, do muzeum. On co prawda właśnie za bardzo nie wbija się tematyką do sprzętów, które my mamy, bo mamy głównie pojazdy radzieckie. Natomiast no, on był takim eksponatem, który właśnie przykuwa też uwagę młodszych zwiedzających.
1: Takie najnowsze, najświeższe pojazdy, nie najmłodsze, ale najnowsze, które pojawiły się w muzeum.
2: Mamy Honkera karetkę, mamy Urala skrzyniowego, przyjechały też dwa stary, w tym 744, no i mamy piątego Kraza, także też już całkiem kolekcja się rozrasta i przybędzie nowy eksponat, który mam wrażenie, że zrobi duże wrażenie tutaj na zwiedzających. Nie chciałabym zdradzać jeszcze, co to jest, natomiast jest to pojazd, który no, można zobaczyć w powietrzu. Mamy Miga, który jest tutaj takim eksponatem też, który robi wrażenie po samym wejściu, no bo jest to dosyć spory eksponat. I dzieciaki zawsze na wejściu krzyczą, że samolot, a teraz będzie jeszcze dodatkowa atrakcja, także zobaczymy, kiedy uda się go przywieźć, bo no mówię, tak trwają przygotowania dokumentacji, nie jest to prosta sprawa.
1: Skąd pozyskujecie pojazdy?
2: Skąd się da? Mam wrażenie, że już na tym etapie, w którym my jesteśmy dosyć znani wśród osób, które się militariami interesują i jeśli ktoś ma jakiś eksponat do sprzedaży, to bywa tak, że już po prostu ludzie sami do nas dzwonią z ofertami. Natomiast my mamy też zrobioną koncesję i bierzemy udział w przetargach na przykład z Agencji Mienia Wojskowego. Udaje nam się też pozyskać sprzęty z policji, ze straży pożarnej, też z wojska, natomiast jest to już zdecydowanie mniejszej ilości niż było to jeszcze te 15 lat temu.
1: Mrągowskie służby tutaj przekazują do Was sprzęty?
2: Współpraca jest, natomiast eksponatów za bardzo nie mam.
1: To, że zainteresowaniem dzieci najbardziej cieszą się samoloty, migi i czołgi właśnie, to wiemy. A co najbardziej przykuwa uwagę osób dorosłych, starszych? Czołgi to na pewno, ale też myślę, że te pojazdy z ich czasów młodości albo z czasów właśnie PRL-u jeszcze.
2: Tak, bardzo często jest, że odwiedzają nas panowie, którzy służyli w wojsku i często się zdarza, że opowiadają nam o sprzętach, na których służyli. Są to też Skoty, są to właśnie Stary, no i Krazy, te takie największe radzieckie ciężarówki. Bardzo dużo historii słyszymy o tym, jak to się obsługiwało w wojsku, jak to się prowadziło. No i jak to wiadomo, takich śmiesznych, zabawnych historii z wojska tutaj można u nas się nasłuchać. Ale jest to bardzo przyjemne, bo widać taki sentyment w oczach tych ludzi i patrzą zawsze na to z taką nutką nostalgii.
1: Sentyment pewnie jest co do niektórych pojazdów, ale nie wszystkie kojarzą się pozytywnie. Tak jak tutaj właśnie te policyjne armatki wodne. Może nie do końca.
2: Tak, no tutaj mamy hydromile, które szczególnie podczas stanu wojennego były wykorzystywane na zamieszkach, podczas zamieszek i do wody, która była na tych hydromilach, a było to aż 10 tysięcy litrów wody, dodawano specjalny proszek o takim różowym zabarwieniu. No i wiadomo, że jak były demonstracje, to ten proszek barwił skórę i ubrania, no i milicja później robiła łapanki, więc no, to są eksponaty, które nie zawsze się dobrze kojarzą, natomiast nie da się oszukać historii i dobrze jest je pokazać. Mam nadzieję, że one służą też ku temu, żeby tak trochę nas przestrzec, żeby nie doprowadzić znowu do takich sytuacji.
1: Jakie plany na przyszłość ma muzeum? Ogólnie chcecie się rozbudowywać dalej?
2: Oczywiście, myślę, że to już jest pewien rodzaj choroby. Staramy się co roku do muzeum wprowadzać nowe eksponaty i to już jest taka tradycja. Każda złotówka, którą klienci przychodzą do muzeum i wydają ją tutaj, jest ku temu, żeby to muzeum się rozwijało. Staramy się też przygotowywać nowe atrakcje, szczególnie dla tych najmłodszych, bo w nich jest siła i jeżeli w tych małych dzieciach tą pasję zaszczepimy, no to my wiemy, że później te dzieci będą wracać ze swoimi rodzinami i mam nadzieję, że to muzeum będzie jeszcze funkcjonowało i rozwijało się przez wiele lat.
1: Łatwo jest zainteresować najmłodszych, pokazując im takie sprzęty, czy coraz trudniej?
2: Jest coraz trudniej i nie będę tego ukrywać, bo mam wrażenie, że dzieci mają problem ze skupieniem. I nawet jak mamy grupy, które oprowadzamy, to przez pierwsze 15-20 minut jest ok, a później widać już takie rozproszenie uwagi. Chętniej wchodzą do pojazdów, chętniej bawią się i eksploatują, niż słuchają o nich, ale na to mam zawsze sposób, bo nie opowiadam o takich technicznych sprawach, ale opowiadam historię przyprowadzenia tych pojazdów, eksponatów do muzeum, tego, jak my właśnie tu funkcjonujemy. Opowiadam, co jest na zdjęciach, które są w muzeum, a jest tam po prostu nasze życie i bardzo fantastyczne, ciekawe historie, więc to zainteresowanie staramy się utrzymać i te dzieci wtedy z zaciekawieniem słuchają.
1: Do części pojazdów można wchodzić, można zobaczyć je od środka.
2: Tak, oczywiście mamy przygotowane specjalne oznaczenia tych pojazdów, bo kiedyś można było robić u nas na muzeum prawie wszystko. Natomiast niestety to ludzie nas nauczyli, że nie wszędzie można wejść. Zdarzały się sytuacje, że ktoś odpalał bez pytania jakiś eksponat, no a jest to po prostu niebezpieczne. Więc teraz mamy przygotowane takie sprzęty, których się nie da odpalić. Można się w nich bezpiecznie bawić. Tam są radiostacje, jest dużo przycisków, przełączników, a dzieci to po prostu uwielbiają. Więc jest wóz strażacki, jest pojazd policyjny, jest kilka eksponatów militarnych, no i też mamy jeden czołg, który jest przeznaczony do przyjażdżek, do tego, żeby można było tam wpuścić turystów i pokazać im wnętrze tego eksponatu.
1: Czy są jakieś ciekawostki związane z muzeum? Pewnie jest ich wiele.
2: Ciężko powiedzieć. No tych ciekawostek jest bardzo dużo. Myślę, że to są te wszystkie historie pozyskiwania tych eksponatów. Mamy swój kanał na YouTubie, na którym staramy się pokazać też właśnie to życie. Jest tam kilka zabawnych historii, kiedy na przykład z jakimś pojazdem wracamy na kołach do muzeum i to rzadko kiedy bywa tak, że jest to bezawaryjne. No tak to wygląda. Część naszych eksponatów występowała w różnych filmach i serialach. Taki dosyć popularny był serial Wielka Woda na Netflixie i właśnie jeden z naszych hydromili brał udział w nagraniach do jednej ze scen, w których miał zostać wysadzony wał przeciwpowodziowy. Był nasz czołg T-34 na Litwie i tam był również film Zapomniana Bitwa. No i też w różnych serialach takich polskich jak Stulecie Winnych, to też tam wykorzystywaliśmy nasz czołg T-55 i różnego rodzaju stary. No jest trochę tych filmów, natomiast a jeszcze było Simona Kosak, to też robiliśmy wystawę tutaj w Mrągowskim Centrum Kultury, ponieważ film był wyświetlany w kinie i chcieliśmy przygotować takie zaplecze, pokazać jak to wyglądały nagrania. Przeważnie to bywa tak, że dwa dni nagrań w telewizji, znaczy nagrań filmu, a widać nas kilka sekund na ekranie, ale jest to jakieś takie ciekawe doświadczenie.
1: W jakich godzinach jest otwarte muzeum? Jak to wygląda w sezonie i po sezonie?
2: W wakacje pracujemy 7 dni w tygodniu, od 10 do 16, natomiast od poniedziałku do piątku jest już możliwość zwiedzania od godziny 8 rano, bo wiemy, że są turyści, którzy wolą te poranne godziny, kiedy jeszcze tak słońce mocno nie grzeje. Po wakacjach zobaczymy. My się dostosowujemy do turystów i do ilości osób, które chcą zwiedzać muzeum. Przeważnie sezon kończymy gdzieś tak w okolicach listopada, ale ponieważ my mieszkamy tutaj, na tym terenie muzeum, wystarczy do nas zadzwonić i zawsze jesteśmy w stanie się dogadać, otworzyć bramy muzeum dla osób, które chcą nas odwiedzić.
1: O Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie opowiadała Aleksandra Trzeciakiewicz, właścicielka tego obiektu. A ja tylko dodam, że Mrągowskie Muzeum jest jedyną w Polsce północno-wschodniej placówką z tak bogatą kolekcją historycznych pojazdów wojskowych. Pojazdy są wyeksponowane w obszernych halach namiotowych, dlatego wystawę można zwiedzać także podczas złej pogody. Muzeum Sprzętu Wojskowego znajduje się przy ulicy Przemysłowej 11C w Mrągowie. Informacje na temat bieżącej działalności muzeum oraz szczegółowych godzin otwarcia można znaleźć na stronie internetowej muzeum i na Facebooku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Ernst Wichert to urodzony w Piersławku pisarz i poeta. W swojej twórczości nawiązywał do surowego piękna mazurskiej przyrody. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z panem Sławomirem Stefaniakiem z Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
1: Kim w ogóle był Ernst Wichert, oprócz tego, że był pisarzem i poetą?
3: Przede wszystkim Ernst Wichert był to nasz człowiek z krwi i kości. Można powiedzieć, że urodzony tutaj na ziemi powiatu, obecnie powiatu mrągowskiego, a konkretnie urodzony w Piersławku. Obecnie nazwa ta w ten sposób została dokonana, a nazwa dawniejsza, którym się urodził, był to Kleinort. I tu właśnie został jak gdyby tym, no można powiedzieć, człowiekiem, który zyskał sławę międzynarodową, sławę, którą notabene nasze społeczeństwo tutejsze nie ma po prostu możliwości powstydzenia się, że taki człowiek tu się urodził właśnie w tym Piersławku koło Piecek. Ernst Wichert, można by powiedzieć, jako tutejszy człowiek, piewca, wielki piewca Mazur, bo dlatego tak został on zatytułowany z uwagi na to, że wydawał bardzo dużo swojej twórczości literackiej, gdzie opisywał właśnie te nasze tutaj piękne Mazury, opisywał miejsce urodzenia, opisywał miejsca, w którym się wychowywał, mieszkał i opisywał też wszelkie społeczeństwo, które wokół niego się znajdowało. Przede wszystkim sięgał aż można powiedzieć, do Krutyni, do Rucianego Nidy. Sięgał też do innych miejscowości, które wokół naszego tutaj, można powiedzieć, krańca powiatu mrągowskiego obecnie się znajdowały.
1: Czym zajmuje się Stowarzyszenie Międzynarodowe, Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta?
3: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta zajmuje się promocją, zajmuje się po prostu gloryfikacją tego autora, tego człowieka, tego naszego tutejszego, można powiedzieć, mieszkańca, który pochodzi z tej to naszej ziemi mrągowskiej, i dlatego my jesteśmy tak blisko tego tematu i po prostu staramy się jego lansować, wyciągać na światło dzienne w postaci różnych spotkań, w postaci różnych prelekcji, spotkań autorskich z innymi osobami, które tłumaczyły jego literaturę na język polski. Z uwagi na to, że dużo literatury, które on wydawał, było w języku niemieckim, w związku z tym my to właśnie przetwarzamy na język nasz, z uwagi na to, że chcemy wiedzieć, co on po prostu był wart, co on pokazywał, co on przedkładał nam jako tutejszemu społeczeństwu, a przede wszystkim miłował właśnie naszych tutaj przodków, naszych ludzi, naszą przyrodę, naszą mazurską okolicę. On tym sposobem, można by powiedzieć, został uhonorowany przez nasze stowarzyszenie jako człowiek, który po prostu potrafi na tej ziemi i o tej ziemi pisać.
1: Dlaczego Ernst Wichert jest tak ważną postacią dla Mazurów?
3: Dlaczego taką ważną? Przede wszystkim opisuje dole tych naszych przodków, naszego społeczeństwa, naszych ludzi, którzy kiedyś zamieszkawali w okresie międzywojennym. Przede wszystkim dbał o to, żeby pokazać, jak oni żyją, jak oni pracują, jak dbają o siebie, jaką wykonują pracę. Następnie gloryfikował w ogóle przyrodę zwierząt, lasów, i to zostało po prostu u niego w takim, można powiedzieć, do końca życia pamięci, którą on po prostu nie odchodził od tego. Owszem, były sytuacje, gdzie jako więzień Buchenwaldu, jako człowiek, który po prostu musiał się w okresie przed wojną znaleźć w obozie koncentracyjnym, ale w obozie jenieckim, i w związku z tym pisał też o tych ludziach, którzy tam przebywali, ale najważniejsza jego twórczość to jest związana z naszymi tutaj Mazurami, z naszym środowiskiem, z naszymi ludźmi, którzy w tej naszej społeczności tutaj pracowali i mieszkali.
1: Gdzie można znaleźć ślady twórczości Ernsta Wicherta, ślady jego działalności?
3: Przede wszystkim Ernst Wichert to człowiek, pisarz, który utrwalał właśnie te informacje, które on widział, można powiedzieć, widział swoim okiem to, co się wokół niego kręci. Przede wszystkim bardzo lubiał ptactwo, prawda, wodne. Zaprzyjaźnił się z żurawiem, który notabene jak gdyby go fascynował tym klekotaniem, chodzenie po tych miejscach, gdzie on żerował, prawda. Było to też charakterystyczne, że jak gdyby odwiedzał jego w momencie, kiedy on przebywał gdzieś w okolicy nad brzegiem jeziora i ten żuraw jak gdyby do niego przemawiał. On też się cieszył tym i fascynował się tym właśnie, tą historią jego podglądania, zaglądania, jego w ogóle poruszania się w tym miejscu błotnym. I to było dla niego takie charakterystyczne. Przede wszystkim dużo też pisał o różnorakiej przyrodzie, która wokół niego znajduje się. Opisywał też historię ludu mieszkającego w tych wiosek obok Piersławka, którzy zajmowali się hodowlą bydła, a z drugiej strony też pracowali w lasach, bo przede wszystkim ojciec Ernsta Wicherta był leśniczym. Zdobywał pewien jak gdyby taki kunszt, wiedzę na temat lasów, na temat przyrody leśnej. I to, można by powiedzieć, zostało w pamięci Ernsta Wicherta i zostało to umotywowane tą chęcią przeniesienia właśnie tego świata przyrody, zwierząt właśnie do swojej działalności literackiej.
1: Ale są też miejsca poświęcone, miejsca pamięci Ernsta Wicherta, tak jak na przykład Piersławek, Leśniczówka, nie tylko to.
3: Tak, oczywiście jest masę, to znaczy można powiedzieć źle powiedziane masę, ale jest pochowana tutaj pierwsza żona w miejscowości blisko nad Leśnictwa Strzałowo, nad jeziorem Majcz. Jest tam pochowany też wraz z nią, prawda, syn, pierwszy syn Ernsta Wicherta. Jest pochowany w Pieckach ojciec Ernsta Wicherta. Jest pochowany obok Leśniczówki Piersławek, obok miejsca urodzenia w odległości mniej więcej około 800 metrów w kierunku północnym jest pochowany jego brat Paul. I także ta historia, przypuśćmy, rodu Wicherta jest tutaj, przypuśćmy, na naszej ziemi, na naszej bliskiej, można powiedzieć, ziemi, a konkretnie gminy obecnie Piecek, jest bardzo charakterystyczne i bardzo, tak można powiedzieć, lubiana, bo dużo osób chce się zapoznać właśnie z tym tematem, rodzeństwem czy ojcostwem, prawda, Wicherta. Jest tu też pochowana matka, która notabene też, można powiedzieć, tutaj została jak gdyby tym charakterystycznym tematem, który wcześniej poruszyłem, odwiedzana.
1: Są też ciekawostki związane z twórczością Ernsta Wicherta. Na przykład wzmianka o twórczości Ernsta Wicherta pojawia się także w książce Pan Samochodzik i Niewidzialni autorstwa Zbigniewa Nienackiego. Słyszał pan o tym?
3: No raczej nie, do tego to nie miałem możliwości takiej zapoznania się z tym tematem, z uwagi na to, że bazujemy tutaj jako stowarzyszenie tylko i wyłącznie na tych starych, no można powiedzieć, opisach Ernsta Wicherta, tylko i wyłącznie związane z jego działalnością. Mhm.
1: Ale jego podobizna, jego wizerunek znajduje się także na medalach, na znaczkach pocztowych, nawet niemieckich.
3: Tak, poczta niemiecka, jeszcze jako Republika Demokratyczna, Republika Federalna Niemiec wydała znaczek okoliczności poświęcony właśnie Ernstowi Wichertowi. My jako stowarzyszenie, a konkretnie tak bliżej tematu kolekcjonerskiego, bo przecież znaczki pocztowe to jest kolekcjonerstwo, no mamy w swoich zasobach właśnie ten znaczek i tym się szczycimy. Jest też ten znaczek pokazany, umiejscowiony w Leśnicówce Piersławek. Tam nam można zobaczyć, jak to wygląda, jaki charakterystyczny jest to. Owszem, myśmy jako Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta wydali też znaczek okolicznościowy, ale znaczek personalizowany w 2017 roku z okazji 130. rocznicy Ernsta Wicherta, urodzin Ernsta Wicherta. I wydaliśmy też kopertę okolicznościową właśnie związaną z tą rocznicą. Wiele też pamiątek jest, można powiedzieć, wydanych z tematem Ernsta Wicherta. Wydaliśmy jako Stowarzyszenie Numizmatyków medal Ernsta Wicherta w 1987 roku. Później wydaliśmy też medal pamiątkowy, nie związany z jakąś rocznicą, ale pamiątkowy, dotyczący Ernsta Wicherta. I taki medal jest w naszych zasobach jako można powiedzieć, w zasobach stowarzyszenia jednego, jak i drugiego, jak i osób indywidualnych, prywatnych. Jest też umiejscowiony w Izbie Pamięci właśnie Ernsta Wicherta w Nadleśnictwie Piersławek.
1: Dlaczego obecni mieszkańcy Mazur powinni pielęgnować, kultywować pamięć o tym pisarzu?
3: To jest nasz człowiek, dlatego że w 2007 roku obchodzona została 120. rocznica jego urodzin i w związku z tym wydany był specjalny magazyn mrągowski poświęcony właśnie tej osobie, Ernstowi Wichertowi. A dlaczego? Dlatego że w tym czasie dostaliśmy takie bodźca w kierunku, przypuśćmy, propagowania tego poety, tego pisarza, z uwagi na to, że Piersławek przede wszystkim był to symbol Ernsta Wicherta. Miejsce urodzenia to był symbol. W związku z tym ten symbol pozostał jako w okresie 2007 roku jako symbol roczny taki, że to był rok Ernsta Wicherta. Poświęcony był właśnie temu człowiekowi. Następnie miłośnicy twórczości Ernsta Wicherta spotykali się wraz z społeczeństwem gminy Piecki i wtedy mieliśmy olbrzymią satysfakcję, że propagujemy tego człowieka, opowiadamy o nim. Do dzisiejszego dnia Ernst Wichert istnieje.
1: Dziękuję bardzo. Na koniec tylko przypomnę, że Izba Pamięci Ernsta Wicherta znajduje się w siedzibie Leśniczówki Piersławek.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Mistrz i uczennica to nasi dzisiejsi goście, czyli pan Stanisław Kuś oraz Agnieszka Jans. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę właśnie z panem Stanisławem Kusiem i Agnieszką Jans. Dzień dobry państwu.
4: Kłaniam się. Dzień dobry.
1: A spotykamy się dlatego, że w Sorkwitach można zobaczyć wystawę pod tytułem Impresje życia. Taki głęboki tytuł, za chwilę dowiemy się, co się pod nim tak naprawdę kryje, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym Państwa zapytać, jak to się u Państwa zaczęło z tym tworzeniem, z tą twórczością. Pan Stanisław Kuś, znane nazwisko w Mrągowie, od wielu lat Pan tworzy, zresztą był Pan też nauczycielem.
5: To rzeczywiście. 10 albo dekadę spędziłem w Domu Kultury jako plastek, a do szkoły trafiłem, ja wiem, może trochę przypadku było, ale a może po to, żeby dręczyć Agnieszkę, to znaczy dzieci w szkole, żartuję oczywiście tutaj. No ale tak się złożyło, że przeszło dwie dekady tam spędziłem, to znaczy w tych Sorkwitach.
1: Jak to się stało, że zaczął pan malować? Kiedy to było?
5: Ojej, to bardzo dawno temu. Ja miałem teraz, nie, 3 lata temu, 55-lecie twórczości. W Domu Kultury była wystawa. A zaczęło się chyba w liceum plastycznym Zakopanem. Jako młody człowiek, 15-letni, trafiłem do szkoły Kenara i na siłę faktu, jak uczyli sztuki, no to i kazali malować. Ja żartuję z tym nakazem, ale nie, lubiłem. Lubiłem rzeczywiście, czyli uważam, że maluję dość długo albo uprawiam dziedzinę malarską dość długo, z małymi przerwami, bo trochę było wyrwy w momencie, kiedy uczyłem. Znaczy, tam był jakiś taki okres przerw.
1: Chyba sam pan sobie wybrał takie liceum plastyczne, czy przypadkowo pan tam trafił?
5: Nie wiem, to jest skomplikowane o tyle, że pamięć już jest inna, ale czy ja wybrałem? Nie, to było trochę przypadku. Co prawda mój kuzyn też już w tym czasie studiował Akademię Sztuk Pięknych, a więc gdzieś był ten kontakt. Natomiast to jest wina mojej starszej siostry, która będąc Zakopanem, nie wiem, na jakimś kursie czy na czym, mówi, słuchaj, jest taka bardzo sympatyczna, dobra szkoła Kenara, a może by tak. No i po szkole podstawowej młody Staś pojechał, zdał egzaminy, przyjęli. No i tak się zaczęło.
1: To wtedy liceum się zaczęło, a wcześniej nie malował pan w szkole podstawowej?
5: Nie, jako młody człowiek.
1: Nie ciągnęło pana do tego?
5: Nie, wie pan, ja się urodziłem w górach od samego Zakopanego 100 kilometrów, więc to jest kawałek. Bardziej mnie fascynowały raczej takie sprawy, jak nie wiem, rolnictwo, bo jestem dzieckiem gdzieś tam ze wsi górskiej. Czy moje marzenie było malowane? W tamtym czasie to chyba chciałem zostać kierowcą autobusu, bo to było bardziej frapujące niż artystą. Nie, to są pewne przypadki. To znaczy, jak się jest młodym człowiekiem, to są pewne przypadki.
1: Ten przypadek miał swoją kontynuację w dalszym pana życiu właściwie. No, rzutował na pana życie.
5: Nie, no nie ulega wątpliwości, że szkoła średnia, czyli liceum, rozbudziło wiele. Tam byli znakomici ludzie, świetni profesorowie. To nawet trudno było ich zawieść. To jakaś fascynacja tymi ludźmi. Ja pamiętam, była świetna kadra, bo profesor Brzozowski, świetny abstrakcjonista polski, czy pan Władysław Hasiak, czy pan Rząsa, rzeźbiarze. No, to byli ludzie, którzy z siłą faktu jakby nas inspirowali do tego, żeby to robić. A później Dom Kultury w Mrągowie, też gdzieś kontakt ze sztuką, no bo trzeba było jako plastyk coś robić, ale w moim przypadku to było trochę więcej, bo ja pracowałem nie tylko w Domu Kultury, czy jako nauczyciel, bo miałem przygodę jeszcze gdzieś na Wożku, bo to taki przypadek, kiedy przez pełnię, to króciutko powiem, będąc zakopanym w szkole, pani moja dyrektor, pani Kenarowa, mówię, jest jakaś oferta domrągowa na Wożku, oni potrzebowali plastyka. Jako młody człowiek spakował walizki i przyjechał.
4: Plastyka, ale do czego? Co plastyk miałby
5: tak,
4: robić?
5: Tak, oni potrzebowali. Wojskowy ośrodek kondycyjny. Tak, tak. Oni potrzebowali. To był kierownik do spraw kultury, ale z funkcją plastyczną. Nie mam pojęcia, dlaczego tak było. To była bardzo króciutka przygoda. Absolutnie. To było. Ja nigdy nie byłem w wojsku, nie służyłem. Byłem cywilem. No więc te funkcje rozkazowe były jakby poza mną. To była przygoda 3-miesięczna. Spotkałem takiego znajomego, pana Repę Piotra, był dyrektorem ogniska artystycznego, nie wiem, czy państwo kojarzą. Teraz już szkoła muzyczna, ale kiedyś było to ognisko artystyczne z działem plastycznym i to był Podhalanie. Ponieważ tam pani Repowa prowadziła kawiarenkę, bardzo zresztą sympatyczną i miło, naprzeciwko kina Mazur. To są stare dzieje. Ale tam jakoś przez przypadek przy kawie spotkałem właśnie pana Repę i on mówi, słuchaj, ponieważ to gdzieś tam z tych gór jesteśmy, sąsiadował z moim kolegą ze szkoły z stodołami pod Poroninem. I różne pani mówi, ja cię zatrudnię jako nauczyciela. I tak zostało. Więc nie wyjechałem z powrotem w góry i zostałem rągowy. No, czysty przypadek.
1: No o to chciałam zapytać. Pochodzi pan z drugiego końca Polski, Zakopane. Od wielu lat mieszka pan na Mazurach. To właśnie ten wojskowy ośrodek szkoleniowo-kondycyjny, w którym pan rozpoczął pracę. To był taki moment, kiedy pan tutaj się przeprowadził i został pan tu?
5: No czasami tak bywa. Z zachlebia się gdzieś zostaje. Moi ziomkowie wyjeżdżali do Ameryki, albo na Śląsk, na dół i tam pracowali. A tu zostałem. Tak, w momencie, kiedy już zaproponowano mi tą pracę, no to później jakieś mieszkanie, to można było szybciej dostać i tak się stało po prostu. Mm-hmm. Co nie znaczy, że nie tęsknię za górami. Ja jeszcze teraz już jestem starszym człowiekiem, ale wyjeżdżałem jeszcze bardzo często w góry, to mijając Kraków było chyba inne powietrze. Mimo wszystko inny zapach tego powietrza, tych gór. Są piękne jeziora, cudowne lasy, które rzeczywiście z nami lubię, ale tu nie ma gór. To prawda, jest góra
4: Czterech wiatrów jest.
5: I nawet można na nartach pojeździć, ale to jakby nie jest to. Nieładnie się nie przyznać, że jakoś trudno się tutaj zasymilować. Ale z całą sympatią rągowo przyjęło tutaj dosyć miło, serdecznie i nie mieszka się w miarę dobrze, nie narzekam, ale wolę góry.
1: Na swoich pracach częściej uwiecznia pan góry czy jeziora?
5: Wie pani, nie, no. Jak wychodziłem z domu, tak zwane na pole, w górach się mówi, ale wychodziło się na pole, to Tatry miałem 80 kilometrów tak na wprost i przy pięknej pogodzie był cały widok na Tatry, więc to jest dość duża odległość widoku, a w drugą stronę można było widzieć też na 30-40 kilometrów, więc ta przestrzeń jest zupełnie inna. I jak się zakodowało od urodzenia, że coś takiego jest, to trudno się tego pozbyć. To się nie da, to jest niemożliwe. A po drugie chyba tak już jest, że zawsze gdzieś wracamy tam, gdzie się rodzimy. Moje dziecko, które się tu urodziło, ono już się czuje tutaj mieszkańcem, czuje się, nie wiem, czy Mazurem, ale w każdym razie jest już wrosło. Dla niego już jest zupełnie jakby inny klimat. Dla wnuków pewnie też. A ja mimo wszystko trochę tęsknię. Chociaż mieszka się tu sympatycznie.
1: Pani Agnieszko, a jak to było u pani? Wiemy, że pan Stanisław był pani nauczycielem i w pewien sposób zaszczepił w pani pasję. A jak to tak naprawdę się zaczynało u pani? Kiedy zaczynała pani tworzyć? Kiedy zaczęła pani tworzyć to wcześniej niż pan Stanisław w szkole podstawowej jeszcze?
6: Raczej tak, już w szkole podstawowej tak poczułam, że jednak gdzieś tam ta sztuka, taki pociąg tak do szkicu, coś takiego już było. Już jako dziecko tam lubiłam tworzyć ilustracje albo z plasteliny, lepić jakieś drobiazgi. Bardzo lubiłam lekcje plastyki, bardzo lubiłam, jak wychodziliśmy w plener, szkicować. Także to gdzieś tam się tliło, myślę, od szkoły podstawowej. Może nie było to takie na szeroką skalę, ale gdzieś tam w jakimś pamiętniczku, gdzieś na karteczkach, w notesach jakieś takie drobne szkice powstawały już wtedy.
1: Co najczęściej uwiecznia pani na swoich pracach? Co można zobaczyć?
6: Ludzi. No przede wszystkim ludzie, ich relacje, wspomnienia, ewentualnie przeżycia. No bardziej się skupiam na relacjach między ludźmi.
1: Bo każdy w czymś innym się lubuje, tak jak Van Gogh malował słoneczniki, chociaż nie tylko słoneczniki. Inni malują krajobrazy, a u pani akurat ludzie, człowieka pani dostrzega i chce pani go uwiecznić na swoich pracach.
6: Tak, tak. No bardziej mnie ciągnie szkic. Nie czuję się dobrze. Znaczy może nie to niedobrze, ale nie czuję się pewnie w malarstwie. Bardziej lubię ołówek. Chociaż na studiach poznałam wszystkie dziedziny, tak? Bo mieliśmy i malarstwo, i rysunek, i rzeźbę, i projektowanie graficzne, i grafikę warsztatową. No także każda dziedzina sztuki jest bardzo interesująca. Ale jakoś tak to, co najprostsze takie, wydaje mi się, kartka i ołówek, to najbardziej do mnie trafiło.
1: A pamięta pani swój pierwszy rysunek?
6: Tak, to jeszcze w szkole podstawowej było. I pamiętam właśnie, jak byliśmy na plenerze, rysowaliśmy źdźbła trawy. I pamiętam taki kłosek naszkicowałam. Bardzo mi się on spodobał. Później jeszcze w domu studiowałam dłoń. I to były takie jakby dwa studia nad źdźbłem trawy i nad dłonią, które tak do tej pory mi utkwiły w pamięci. A pozostało to tak różnie. Ale to takie jeszcze z tych lat dzieciństwa, tak? Takie dwa szkice, no, które wydaje mi się, że wskazały, że jednak coś tam może odrobina takiego wyczucia artystycznego, coś tam jest we mnie, co może warto pielęgnować.
1: A teraz pytanie do państwa. Czy obraz musi być ładny, żeby był sztuką? Jak to jest?
5: Nie, no obrazy mogą być dobre, mogą być piękne, mogą być arcydziełem, mogą być ponadczasowe, ale mogą być również byle jakie, kiczowate, czyli jakbyśmy jakąś gradację zastosowali, no to wiemy, to się chyba tak nie da, bo no, mówimy o sztuce dziś, natomiast arcydzieła, jakby prześledzimy ten okres, to zupełnie inaczej stopniujemy, a inaczej dzisiaj stopniujemy. Czy obraz może być dobry, ładny? A nie, ja myślę, że albo jest, że kogoś zachwyca, dociera do osoby, albo go nie ma.
1: Ja dziękuję serdecznie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Stanisław Kuś oraz pani Agnieszka Jans, autorzy wystawy Impresje Życia. Wystawę można zobaczyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Sorkwitach. Dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Impresje życia, opowieści barwą i kreską zapisane to tytuł nowej wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury w Sorkwitach. Na wystawie znajdują się prace Stanisława Kusia oraz Agnieszki Jans. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę ze Stanisławem Kusiem oraz Agnieszką Jans, autorami wystawy Impresje życia.
5: Dzisiaj jest art global, to znaczy jest wszystko w zasadzie, nie? To znaczy jest, sztuka jest jakaś uniwersalna. Ja szczerze mówiąc nie bardzo już łapię te sprawy, bo nigdy nie wiem, czy to już jest Artstrasse, czy Art Street, czy sztuka ulicy, czy sztuka dachu, czy w ogóle jeszcze jest obrazem, bo to jest jakby tutaj sprawa. Ja szczerze mówiąc, kiedy patrzyłem teraz na obrazy Agnieszki, i z jednej strony jest, powiedzielibyśmy, klasyka, bo świetny rysunek, ale z drugiej strony jest jakiś art spirit, czyli mówiąc inaczej, sztuka ducha. To są te piękne muśliny, które wiszą. Jak one są tworzone, one są bardziej poetyckie, są bardziej duchowe, a nie powiem, że sztuka duszy, czy sztuka ducha, ale coś takiego jest, więc nie umiem powiedzieć, który z obrazów bardziej do nas docierał. Wieczyny klasyczne, czy już coś ponadczasowego. To się nie da, to odbiorca musi odebrać. Wiemy, no inaczej będzie to oceniał koneser sztuki, inaczej będzie oceniał to znawca, inaczej będzie to krytyk sztuki, a zupełnie inaczej będzie to oceniał zwykły odbiorca. Ja mam z tym problem, dlatego że zawsze uważam, że moja jest najlepsza, to znaczy powiedział, jest najlepsze.
1: Tak jest u pana, bo nie każdy artysta tak to odbiera, że akurat moja praca jest najlepsza.
5: Ale nigdy nie krytykuję cudzych obrazów. Znaczy, nie mam zwyczaju krytykowania cudzych obrazów, bo mam raz, że od razu jest taka jakby zwrotna sytuacja. No, jeśli ja powiem, że Agnieszki jest sztuka D, ona powie, twoja jest F, prawda? No więc, nie wiem, to jest coś takiego. W związku z tym zdaje się na to, że odbieramy to bardzo osobiście. Chyba, że mam do czynienia ze sztuką klasyczną. Wie pan, no ja nie będę krytykował wielkich twórców typu Rembrandta, czy Picassa, czy nawet naszych wielkich, Chełmońskich, prawda? Bo to już jest inny czas, inna epoka i oni byli genialni, wielcy i tak to już bywa. Zresztą całe średniowiecze, jak prześledzimy, to cała sztuka była, nawet ta sakralna, to bardziej była nakierowana, oprócz były dzieł. Ale przecież oni nam dyktowali, jak my przekazywali jakąś Biblię w kościołach mamy. A całe zlecenia były jakichś można władców, czy innych, czy kościoła, że oprócz tego, że czytano jakby, czy opisywano, czy była pewnego rodzaju katecheza w kościele, prawda, przez obrazy, czy przez malowidła, czy przez freski, to nie znaczy, że nie były to genialne dzieła. Oprócz tego fresku w Mrągowie, który wisi koło pana Łyskiego, gdzie artyści pozwolili sobie wziąć z Michała Anioła z Kaplicy Sekstyńskiej kawałek wycinka i namalowali nam jakiś taki, teraz byśmy powiedzieli kicz, prawda? Bo zerżnęli, mówiąc brzydko, czyli mówiąc

0: Ale Michała Anioła pewnie tak, w Kaplicy Sekstyńskiej. Także oto jest ta gradacja obrazu. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale niby ten sam obraz, niby treść ta sama, ale dwa różne dzieła. Wolę Kaplicę Sekstyńską.
1: Niż mural na budynku w Mrągowie.
0: Pytanie, to też inaczej odbieramy. Ona inaczej odbiera wiersz, ja inaczej, ale kiedy czytam, no to coś z niego biorę. To znaczy, albo trafia do mojej duszy, albo nie. To już tak jest.
1: Przez lata, ucząc w szkole, przez pana ręce, że tak brzydko powiem, przewinęły się dziesiątki uczniów. Czy podczas lekcji, czy z perspektywy lat, może pan powiedzieć o tym, że pewien uczeń miał talent, a inny nie, że byli tacy uczniowie?
0: Ach, widzi pani, to jest dosyć skomplikowane, bo oprócz dręczenia dzieci, nie wiem, może było zwrotnie, może one mnie dręczyły, to trudno powiedzieć, dlatego że w każdym dziecku jest talent. Kiedy byłem młodym człowiekiem, kiedy już skończyłem szkołę, to miałem przyjemność, ponieważ moja chrzestna matka zajmowała się taką dziedziną nauki, która jest z Francji. Celestyn René, i on uczył dzieci przez sztukę, przez plastykę. Mówiąc inaczej, plastyk, ucząc albo nadając charakter nauki poprzez plastykę czy malowanie, wyrównywał niedobór wiedzy dziecka. Fantastyczny nauczyciel francuski z początku późniejszych lat 20. Mam jakby oryginały, nawet te francuskie, ja francuskiego nie znam, ale mam tłumaczone różne polskie. I gdzieś ta nauka frenetowska zostaje. To znaczy, to jest fantastyczna rzecz, która w Polsce się nie za bardzo rozwinęła, ale mając troszkę nawet tej wiedzy, to mnie fascynowało, bo proszę sobie wyobrazić, że kiedy ma się do czynienia z klasą i idę z nimi w plener, zresztą często chodzi ich brałem, żeby nie siedzieli, żeby podpatrywali naturalnie, żeby pokazali swoje dusze. I to trudno powiedzieć, czy większy talent miała Agnieszka, czy większy talent miały inne dzieci. Bo jedne i drugie musiały mieć teczki założone, tam musiały wykładać swoje rysunki, oceniano się wspólnie, jak ja dobrze kojarzę, i wszystkie, jak ja mówię, prace były naprawdę na w miarę takim poziomie, że trudno powiedzieć, że były lepsze, gorsze, ale wszyscy mieli swoją wystawę i każdy był artystą. Jak się ma lat 10, ma się lat 12 czy 7, to się jest naprawdę artystą. Dziecko daje swoje jakby duszę, może nie wypowiada się technicznie idealnie, bo nie ma jeszcze takiej możliwości, to trzeba pracy i lat pracy, ale pokazuje to, co jest naprawdę jego szczere i dosłowne. Wszystkie dzieci, które mają możliwości wypowiadania się i mają farbę, ołówek czy kredki, robią to rzeczy spontanicznie, fantastycznie i wtedy to jest naprawdę taka dusza dziecka. To widać, to można ocenić. Ja nie pamiętam, żeby dziecko dostało, przepraszam, co tak mówię, Agnieszka, żeby się dziwić, żeby dziecko dostało na negatywną ocenę z pracy. Nie umiem skojarzyć nawet takiego przypadku. Może czwórka była najgorsza, czy piątka, jak zapomniał czegoś tam jeszcze, nie? Ale to było, to było coś fantastycznego. Przecież ja pamiętam, jak szliśmy gdzieś tam i mówię, no to my idziemy w plener, będziecie malować to w naturze albo architektury, czy zrywać kwiatki i odrysowywać, czy malować nawet kamienie, bo i takie rzeczy tam były robione, prawda? Można było robić. No oceniało się to chyba w innych kategoriach, to znaczy to dzieci bardziej oceniały mnie niż ja ich mogłem ocenić, bo to nie się tego ocenić, więc jak historię sztuki to już można oceniać, prawda? Bo to już jest pewna wiedza. Chociaż w tamtych czasach to było. Żałuję, że teraz nie ma plastyki w szkole.
1: Nie ma, jest, nie wiem, jest plastyka w szkołach, oczywiście, że
0: może
1: jest.
0: Może mają jakieś proste tam jakieś elementy. Ja teraz nie wiem, nie śledzę. Pytanie, kto to jeszcze uczy? To przekazuję tą wiedzę.
1: Wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury w Sorkwitach pod tytułem Impresje życia. Opowieści barwą i kreską zapisane. Co się pod tą nazwą kryje?
0: Proszę pytać Agnieszkę, bo ja jest autorem również tekstu i wszystkiego, co w tym folderku jest.

0: tak pan Staś mówił, no to napiszesz, co tam uznasz. Więc padło hasło impresje. Ja tak patrząc na twórczość pana Stasia, na to, co ja chcę przekazać, stwierdziłam, że pojęcie życia będzie tu po prostu najtrafniejsze, tak? Bo na tej wystawie, na którą serdecznie wszystkich państwa zapraszamy, jest po prostu życie. Lata młodzieńcze, wspomnienia pana Stasia i przyroda, i architektura, i sakrum. To wszystko, co nas otacza, co dotyczy człowieka, tak? Naszej codzienności. Tak samo moje szkice. Tam kilka jest moich prac, ale one też dotyczą człowieka. Tych relacji, wspólnych chwil, jakichś przeżyć. I jedwabie, które też tam powiesiłam, to też jest taki cykl dotyczący życia, czyli od lat dziecięcych, takich beztroskich, aż do starości. Tak, także, no dlatego taka nazwa.
1: Różnorodne prace, bo tutaj pan Stanisław Kuś malarstwo, a pani Agnieszka z kolei szkice.
0: Tak.
2: No to nie są tylko szkice, bo ja byłem zafascynowany, bo ja szczerze mówiąc... przepraszam, no, bo ja mówię zawsze, patrzę jak na dziecko. Dorosłe dziecko, więc...
0: Ale gdzieś tam w duszy jeszcze jest
2: jak
0: dziecko.
2: Ja kojarzę jako dziewczynkę czy uczennicę, bo to zawsze skromne, uśmiechnięte i takie jakby... Nawet dziś jak patrzę, to jakby się wstydziła tego, że żyje, to znaczy, przepraszam, że tak powiem, może przez skromność. Zawsze uśmiechnięta i skromna dziewczynka była. Natomiast czy talent odkryty przeze mnie? Na pewno nie. Odkryła siebie, więc to jest chyba fantastyczną rzeczą. Czy więcej nam artystów wykształconych plastycznie, to nie, w sensie, że wykończyli jakieś wyższe studia plastyczne, nie kojarzę, ale malujących czy rysujących było wiele fajnych dzieci, no to nie można powiedzieć, że nie było. Pamiętam, nie, ja jestem zafascynowany tymi ciulami takimi, nie, mówię, dla mnie to jest naprawdę... Nie znam tej techniki za bardzo, ja się w to nie bawię, ale jest bardzo piękna rzecz. No i chyba idzie to, co jest nowe w sztuce. To zawsze mnie cieszy, jak nowe pokolenia wchodzą. To od nich będzie zależało, czy będziemy mieli wielką, przez takie wielką sztukę, czy nie. A nasze skromne, stare dzieje. Wiem, to tak króciutko jeszcze powiem. Jak byłem młodym człowiekiem, tak jak Agnieszka, pracowałem w Domu Kultury na początku i tu spotkałem takiego pana Tadeusza Borowskiego, Nestora Plastyką. I on był w moim wieku mniej więcej, czyli starym człowiekiem, no, fascynował, bo no, to była osoba, która była niedoceniana w środowisku olsztyńskich plastyków, ale był mistrzem, jeśli idzie o techniki. Fantastyczny człowiek, uczeń Mehofera, profesora Krakowskiej Akademii przed wojną. Mieszkał w Zaleszczykach, czyli dzisiejsza Ukraina, ale to kiedyś było nasze podobno. I tam były plenery artystów krakowskich. Tam poznał właśnie tych ludzi, więc przeszedł w miarę dobrą szkołę i był jakby pierwszym tu plastykiem. Zresztą nauczyciel ogniska plastycznego, bo było takie ognisko najpierw. Zanim szkoła muzyczna, najpierw było plastyczne z panem Gudelisem, ojcem Jasia Gudelisa. Zakładali to ognisko, byli twórcami. Notabene oni zaczynali, ja kończyłem.
1: Wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury w Sorkwitach ma być dostępna do 10 października.
3: To jest tydzień.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
8: Są jeszcze wolne miejsca w niepublicznych przedszkolach i żłobkach w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Angeliką Haponik, wiceprezesem Fundacji Zaczarowany Ogród. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Was.
8: Są wolne miejsca w niepublicznych placówkach w Mrągowie. W ostatnich latach dzieci jest trochę mniej, no i da się to odczuć.
9: Tak, da się to odczuć. Nasza fundacja prowadzi 2 punkty żłobkowe. Jeden jest na Bohaterów Warszawy, otwarty w listopadzie 2025 roku. No i prowadzimy również punkt opiekunów dziennych. Dzieci do lat 3, funkcjonuje już 6 lat na Plutonowej.
8: Były takie lata 9 lat temu, kiedy brakowało miejsc w przedszkolach, więc nowe placówki też się wtedy otwierały. Rodzice nie mieli co z dziećmi zrobić, kiedy właśnie brakowało miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych.
9: Tak, ta opieka, jeśli chodzi o opiekę żłobkową, to było tak, że faktycznie te miejsca nawet u nas u opiekunów dziennych się zapełniały. W tym roku można to odczuć też, ponieważ mamy jeszcze wolne miejsca, dość sporo u opiekunów dziennych właśnie na Plutonowej. W żłobku aktualnie mamy pełną grupę, więc tam tak jakby już miejsc nie ma.
8: Czym się różni taka opieka dzienna od przedszkola publicznego albo niepublicznego?
9: Żłobek to wiadomo jest dla dzieci do 3 roku życia. Przede wszystkim tam obejmuje nas sanepid, straż pożarna, no i oczywiście Urząd Miasta. Tak? Jeśli chodzi o opiekunów dziennych, jest to opieka na zasadach opieki domowej, czyli nad nami pieczę sprawuje burmistrz z Urzędu Miasta. Nie opiekuje się nami ani sanepid, ani straż pożarna. Przede wszystkim na jedną panią przypada od 5 do 8 dzieci, która zajmuje się nimi w jednej osobnej sali, tak? Czyli mamy jedną salę i tam jest maksymalnie 8 dzieci. I właśnie tak mamy na Plutonowej, mamy 2 sale, gdzie są 2 grupy po 8 osób.
8: Czyli po prostu chodzi o to, że dzieci jest mniej.
9: Dokładnie, tak.
8: Tam takie bardziej kameralne grupy.
9: Tak, to są małe kameralne grupy. Na pewno w nowej ustawie, która ma wejść po nowelizacji, będą zmiany, że w jednej sali może być więcej niż jeden opiekun dzienny. Więc to akurat dla nas bardzo dobrze, no bo wiadomo, wygospodarować czasem 2 sale na 2 osobne grupy lokalowo jest ciężko.
8: Jak wygląda plan dnia u opiekunów dziennych? w Rągowie na Plutonowej?
9: U nas zaczynamy od 7 rano i to jest czas, kiedy dzieci się schodzą do godziny 8:15. Zazwyczaj mamy zajęcia dodatkowe typu rytmika i język angielski. 8:30 dzieci jedzą śniadanie. Po śniadaniu oczywiście idą umyć zęby, ręce i wtedy zaczyna się część edukacyjna, czyli są zajęcia tematyczne przygotowane dla każdej grupy wiekowej, czyli dla dzieci od 1-2 i starsza grupa 2-3 ma swoje też własne zajęcia dostosowane do rozwoju. Po zajęciach podajemy drugie śniadanko i dzieci wychodzą na dwór. Zazwyczaj gdzieś do 11, do 11:10 spędzają czas na dworze, wracają na zupkę i jest drzemka. O 14 się budzą i idą zjeść drugie danie i od 14:30 rodzice mogą odbierać dzieci do godziny 16.
8: Oprócz tego, że zajęcia odbywają się w małych grupach, czym jeszcze taka opieka dzienna różni się od opieki w przedszkolach?
9: U nas, u opiekunów dziennych, na pewno jest to opieka bliskościowa. Stawiamy przede wszystkim na kontakt z rodzicem. Dużo rozmawiamy o tym, jak dziecko się ma w domu, jak się ma u nas. Jest dużo przytulania maluchów, zaspokajania ich potrzeb, przede wszystkim bliskości, poczucia bezpieczeństwa. Czasami dostosowujemy plan dnia do grupy, czyli nie zawsze nasze zajęcia edukacyjne, które mamy w planie, są realizowane. Dlatego, że jeśli widzimy, że dzisiaj nasza grupa ma ciężki na przykład dzień, bo potrzebuje na przykład bardziej spokojnych zajęć lub potrzebuje więcej bliskości i trzeba z nimi posiedzieć na dywanie i ich wyprzytulać, no to wtedy my ten dzień dostosowujemy. Czasami jest tak, że na przykład wychodzimy wcześniej na dwór i te dzieci spędzają na tym dworze od godziny po godzinę 15, gdzie mogą się wybiegać, mogą posiedzieć w piaskownicy. Często jest tak, że patrzą też w ogrodzie, czy kolory liści się zmieniają, jaka jest pogoda. Także wszystko jest dostosowane u nas pod dzieci. Są oczywiście zasady, które są niezmienne, czyli zdrowe stawianie granic dla całej grupy. Oczywiście u nas jest. Jednakże jeśli wiemy, że dziecko dzisiaj potrzebuje więcej bliskości lub ma gorszy dzień, no to opiekujemy się nim wtedy jak najbardziej jesteśmy w stanie.
8: Jak taka opieka w małych grupach wpływa na rozwój dzieci?
9: Przede wszystkim można to zauważyć, że dzieci nam ufają. Zdarza się tak, że mają swoją ulubioną opiekunkę i w każdym gorszym dniu lub kiedy są smutne, po prostu jej szukają i idą się do niej przytulać lub rozwiązać swój problem. Jest tak też, że ich rozwój przebiega spokojniej, ponieważ my jesteśmy w stanie zauważyć, że w tym czasie pojawił się skok rozwojowy, czyli wiemy, że będą napady złości. Jak one się objawiają u tego konkretnego dziecka, jak możemy je zaspokoić, a przede wszystkim połączyć to wszystko z rodzicem, czyli współpracować z nim, rozmawiać i szukać jak najlepszego rozwiązania.
8: Zaczarowany ogród w Mrągowie stworzyły mamy. Mamy, siedząc w piaskownicy, stwierdziły, że chciałyby znaleźć miejsce bezpieczne dla swoich dzieci, miejsce, w którym mogłyby spędzać z nimi czas.
9: Tak. Dokładnie, zaczarowany ogród stworzyłam ja razem z moją przyjaciółką Agnieszką. To był dla nas ciekawy okres, ponieważ chciałyśmy pracować same dla siebie razem ze swoimi dziećmi. No i tak zaczęła się nasza przygoda z zakładaniem fundacji i właśnie otwarciem pierwszych opiekunów dziennych w Mrągowie, bo to była nowość. Nasi rodzice i tak nazywają to żłobkiem, także już się do tego przyzwyczaiłyśmy. Pracowałyśmy parę lat z własnymi małymi dziećmi, póki one nie poszły do przedszkola lub do zerówki. Ta opieka była bardzo też skoncentrowana na tym, żeby nasze dzieci i dzieci tych rodziców czuły się po prostu w jak najlepszej społeczności takiej rodzinnej.
8: Udało się połączyć macierzyństwo z pracą. Wiele mam łączy pracę z macierzyństwem, ale nie tak bezpośrednio jak wy.
9: To był ciekawy okres. Myślę, że tak, że się udało. Były naprawdę czasami ciężkie momenty, kiedy nasze własne dzieci przechodziły okres zazdrości o mamę, bo takie też się zdarzają. I trzeba było im poświęcić troszkę więcej czasu i wytłumaczyć im, że mama jest również dla innych dzieci. Myślę, że to zaprocentowało, dlatego że patrząc teraz na moich chłopców, a pracowałam z trójką własnych dzieci wtedy u opiekunów dziennych, nie ma u nich problemów, że ja zajmuję się innym dzieckiem. Oni są otwarci. Oni, widząc małe dziecko i to, że ja się nim opiekuję i poświęcam mu znacznie więcej uwagi niż im, nie sprawia, że czują się gorsi. Oni wiedzą, że tak trzeba, bo to jest małe dziecko i potrzebuje tej bliskości, ale wiedzą też, że zawsze mogą do mnie przyjść i się przytulić, nawet jeśli mam inne dzieci na kolanach.
8: Fundacja Zaczarowany Ogród cały czas się rozwija i powstaje właśnie Klubik Malucha. To dla dzieci od roku do 3 lat.
9: Tak, od 17 października rusza Klubik Malucha. Są to zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 1 do 3 lat. Klubik Malucha stworzyłyśmy z myślą właśnie dla tych dzieci, które nie chodzą do żłobków lub do innych placówek, ale rodzice chcieliby je rozwijać, czyli chcieliby zobaczyć, jak one się odnajdują w większej grupie społecznej i przede wszystkim wzmocnić ich rozwój, bo w Klubiku Malucha będą zajęcia muzyczne, będą zajęcia plastyczne, będzie ruch przede wszystkim, także wszystkie zajęcia ogólnorozwojowe wspierające rozwój dzieci od 1 do 3 lat będą na tych zajęciach, one będą dostosowane do grupy w zależności w jaka grupa się zbierze, a przede wszystkim jest to świetna integracja dla rodzica, ponieważ te zajęcia są dziecko plus rodzic, czyli razem będziemy budować ten świadomy rozwój dziecka, łącząc to z poznawaniem innych rodziców, bo jak wiemy, rodzic rodzicowi jest zawsze potrzebny.
8: Te zajęcia mają pomóc rodzicom, a właściwie dzieciom w przygotowaniu do pójścia do przedszkola, do szkoły.
9: Tak. Dziecko, które zna pewien schemat, czyli na przykład wie, że nasze spotkanie rozpoczynamy piosenką. Później są zajęcia plastyczne czy tematyczne. Później jest ten ruch i kończymy je piosenką. One już poznają pewien schemat, który też pojawia się w przedszkolach. I to jest też takie przygotowanie do spędzania czasu w grupie. Tego trochę też rozstania z rodzicem, no bo wiadomo, ta integracja między dziećmi będzie. Będzie się zdarzało, że ktoś coś komuś zabierze i my naocznie będziemy widzieć, zwłaszcza ten rodzic, jaką reakcję będzie to dziecko miało.
8: Co trzeba zrobić, żeby w takich zajęciach wziąć udział?
9: Trzeba przede wszystkim się zapisać, czyli najlepiej zadzwonić i wpisać się na naszą listę, dlatego że nasza grupa będzie miała maksymalnie od 10 do 12 dzieci. Dlaczego? Dlatego, że prowadząc Klubik Malucha idziemy dalej z wizją tego, żeby poznać to dane dziecko, żebyśmy mogły się skupić na każdym dziecku, na każdym stopniu mogły też go wesprzeć, a przede wszystkim, żeby też poznać tego rodzica i jego potrzeby.
8: To dla dzieci od roku do trzeciego roku życia, ale dla jeszcze mniejszych, dla niemowląt właściwie, też coś jest.
9: Prowadzimy również zajęcia tak zwane gordonki. Są to zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci, oparte na teorii uczenia się muzyki stworzonej przez pana Gordona. To są zajęcia, które przede wszystkim rozwijają również niemowlęta, ponieważ one zapoznają się z muzyką, z rytmem. Podstawą jest rozwijanie tak zwanej audiacji, czyli zdolności myślenia muzyką. To różnie wpływa później na przykład na zdolność uczenia się języka albo zdolność uczenia się matematyki, czyli wspieranie tego rozwoju tej audiacji od najmłodszych lat wpływa później na okres przedszkolny i szkolny. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godziny 10 do 11 i też mamy grupę maksymalnie 10-osobową. Część miejsc już mamy zajętych, także serdecznie zapraszamy, jeśli Państwo chcą dołączyć. Mamy również w grupie niemowlaki, roczniaki i dwulatki.
8: Także ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj Angelika Chaponik, wiceprezes Fundacji Zaczarowany Ogród.
9: Dziękuję.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
8: Zagrajmy razem. Już niebawem w Mrągowie wieczór gier planszowych. Jest Tyna Malinowska. Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Dominika Paula Brodzik z Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Cześć.
10: Cześć.
8: Skąd w ogóle taka inicjatywa w naszym mieście wieczór gier planszowych?
10: Chcielibyśmy połączyć takie dość niszowe zainteresowanie właśnie grami planszowymi. Wiem, że dużo osób gdzieś tam gra, może niekoniecznie wie, że może się połączyć z innymi osobami, które grają w naszym mieście. Chcemy również zaprezentować gry na temat Europy i wiedzy o Unii Europejskiej, a całość mieści się w projekcie, na który dostaliśmy dofinansowanie z eurodyskowego konkursu grantowego. Chodzi o to, żeby zachęcić ludzi, głównie młodzież, bo do niej celujemy te wydarzenie, jak i również do rodzin z dziećmi, których też serdecznie zapraszamy. Chcemy pokazać alternatywne zajęcie czasu poprzez rozwijanie swoich umiejętności, poznawanie nowych osób, zawiązywanie znajomości, naukę poprzez właśnie gry planszowe, strategii, kombinowania, wykorzystywania swojego sprytu i również wykorzystamy przy tym gry planszowe, takie w dużo większym formacie, po których można chodzić, czy takie, które na przykład jak Jenga, które są większe niż ja, jak już się wysoko ułoży, do tego, żeby wspólnie spędzić ten czas. I jest to też takie wydarzenie przed wydarzeniem, które odbędzie się 30 października, a jest to Festiwal Wolontariatu.
8: Wieczór gier planszowych w Mrągowie 16 października. Co tego dnia, a raczej tego wieczoru, będzie się działo w naszym mieście?
10: Przede wszystkim będziemy grać w gry, jak można się domyślić, ale również będziemy tworzyć grę o Mrągowie, więc chcemy na początku zebrać osoby, które będą zainteresowane grami w gry, mogą niekoniecznie wiedzieć, jak grać w niektóre gry, nie muszą znać zasad. My będziemy pomagać, będziemy na miejscu, będziemy ich wspierać. Jesteśmy otwarci od godziny 17 tego dnia w sali numer 1 w MCAL-u na ulicy Kopernika 2C. Więc od tej godziny zapraszamy wszystkich chętnych i w międzyczasie, bo też oczywiście nie zamykamy tego wydarzenia, o godzinie 20 zaczynamy pracę nad grą o Mrągowie w ramach obchodów 80-lecia nazwy naszego miasta, polskiej nazwy naszego miasta, jaką jest Mrągowo. I chcielibyśmy, żeby to była gra stworzona przez mieszkańców dla mieszkańców, czyli o tym, co dla nas jest najważniejsze, co chcielibyśmy przekazać innym, może turystom, może swojej rodzinie z dalszych okolic, może zagłębić się w ciekawostki o mieście, które niekoniecznie są znane dla wszystkich mieszkańców. Może przejść przez miejsca, które też są tajemnicze dla niektórych. Wiadomo, że jeśli ktoś się porusza autem, to może nie wiedzieć o niektórych rzeczach, że takie miejsca można odkrywać. Tym bardziej właśnie zapraszamy osoby zainteresowane grami planszowymi, zainteresowane historią i wiedzą o Mrągowie do tego wydarzenia, bo myślę, że wspólnie możemy stworzyć naprawdę coś ciekawego.
8: Czy jest trochę tak, że planszówki przechodzą swój taki renesans, że ludzie wracają do planszówek?
10: Myślę, że tak. Zwłaszcza, że planszówki to są takie gry bez prądu, do których nie potrzebujemy elektryczności. Mogą być nawet świeczki, jak nam wysiądzie światło. Możemy grać w dzień, możemy zabrać je na plażę, możemy je zabrać na piknik, możemy je zabrać w podróż, możemy niektóre zabrać bardziej kieszonkowe do restauracji w oczekiwaniu na jedzenie. Więc jest to aktywność, którą naprawdę można zrobić wszędzie. Można grać samemu, można grać z grupą, można grać z rodziną, można grać w 12 osób, można grać w 2 osoby. Naprawdę możliwości jest tak wiele i bardzo się cieszę, że do tego wydarzenia dołącza grupa z graniem Mrągowo, ponieważ to oni tworzą taką grupę, która od wielu lat już funkcjonuje w MCAL-u, spotykają się regularnie co tydzień na granie w różne gry, poznają różne gry i mam nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu również kolejne osoby dołączą do tej grupy, bo myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawe i takie rozwijające spędzenie wieczorów.
8: Grupa z grami Mrągowo powstała ładnych parę lat temu w naszym mieście, około 6 lat, o ile dobrze pamiętam, temu.
10: Tak, na podstawie w ogóle inicjatywy lokalnej pomysłowe Mrągowo, to była pierwsza pierwsze spotkanie właśnie gier planszówkowych, gdzie ci ludzie, którzy gdzieś tam grali po domach, zawiązali takie swoje, nazwijmy to koło, taką swoją grupę, w której wymieniają się i doświadczeniami, i grami, i poznali nowych ludzi. Nawet zawiązało się jedno małżeństwo, więc to jest naprawdę fajna historia i mam nadzieję, że ta grupa będzie trwać dalej.
8: Tak, no i właśnie to jest ciekawe, że ta grupa cały czas funkcjonuje od kilku lat i co tydzień w czwartki mieszkańcy Mrągowa spotykają się na wspólnym graniu.
10: Tak, zgadza się. W sali numer 11 na drugim piętrze, ale spokojnie, jest też winda.
8: W jakie gry można grać podczas takich wieczorów spotkań z planszówkami? Jak to wygląda? Jak te spotkania wyglądają? Dla kogo to jest?
10: W głównej mierze przychodzą tam stali gracze, którzy już mają wiele, wiele tytułów przegranych i grają w gry, które aktualnie albo są nowe, albo gdzieś tam wracają po latach z powrotem na stoły. Ale są też gry rodzinne, są też gry takie, do których siadamy przy okrągłym stole i każdy gdzieś tam może w to zagrać, bo są gry ruchowe, są gry na rozpoznawanie piosenek, są gry bardziej strategiczne, są gry zręcznościowe. Są gry takie kooperacyjne, że wszyscy jesteśmy jedną drużyną, ale gdzieś tam wśród nas jest jeden zdrajca, którego trzeba zlokalizować i wyeliminować, zanim to on wyeliminuje nas. Więc jest naprawdę masa różnych gier, do których każdy może przyjść i usiąść do stołu i zasady wcale nie muszą być aż takie trudne, jak nam się wydaje.
8: Uczestnicy przenoszą swoje gry, czy jest już jakaś taka stała pula gier, z których można korzystać?
10: Jest stała pula gier, ale uczestnicy również przynoszą swoje.
8: W jakie gry można zagrać?
10: Są tam takie gry jak Wirus, to jest super gra i również się zalicza do zręcznościowej, bo jednak trzeba mieć refleks, żeby gdzieś tam szybko kombinować i zgromadzić całe swoje ciało z różnych części. Jest gra Carcassonne, gdzie buduje się ulice, zamki, miasta, ogradza się je, tłucze się z innymi graczami, żeby tylko ugrać jak najwięcej punktów. Jest gra Palce w pralce, gdzie ona jest na pokazywanie różnych rzeczy, więc to też jest na większą liczbę osób, jest naprawdę śmieszna, więc jest naprawdę dużo gier. Jest gra Ankh, która więc są bardziej skomplikowane, ale są też takie bardziej rodzinne. Możemy się lubić, ale jeśli siadamy do jednego stołu do grania, to może się na chwilę zmienić i tam już nie ma przyjaźni. tam już wchodzą emocje przy takich poważniejszych grach, ale również daje to wykorzystanie swojego sprytu, swojej kreatywności, wyprzedzenie przeciwników w swoich ruchach. Jeśli ktoś chciałby przyjść z szachami, również może przyjść z szachami. No, naprawdę, jak najbardziej. Są też osoby w grupie, które prowadzą gry RPG, więc naprawdę jest masa różnych możliwości. Można się wcielić w wróżki, można się wcielić w orków, można się wcielić w naprawdę wiele różnych bajkowych i niekoniecznie bajkowych postaci, które kojarzymy z gier czy filmów. Więc możliwości jest, myślę, że nieskończona ilość i tylko nas ogranicza wyobraźnia.
8: To jest taka alternatywa do tego, co nas spotyka we współczesnym świecie, czyli do gier online.
10: Tak, tak, jak najbardziej. Tak jak powiedziałam, są to takie gry bez prądu, do których tak naprawdę nie potrzebujemy internetu. Tak, nie potrzebujemy dostępu do stałego łącza, do światłowodów i tak dalej. Po prostu wyciągamy planszę na stół. Potrzebujemy tylko dostępu do ludzi, którzy są chętni i zagrają z nami w tę grę.
8: To jest powrót do naszego dzieciństwa. Twojego, mojego, tak, do tych czasów, kiedy się grało bez komputerów.
10: Tak, tak, tak. Mój tata jest zapalonym graczem w warcaby, więc od zawsze te warcaby były u nas w domu. I jak zobaczyłam, że są inne gry, również na które się gra na planszy i można z nich wyciągnąć naprawdę niesamowite rzeczy, no to jest niesamowite. Tak samo jak i warcaby. One też są, tam jest tyle możliwości, że nam się wydaje, że to jest taka zwykła, prosta gra, ale jednak wcale nie.
8: Przez ostatnie lata w Mrągowie zawiązała się stała grupa graczy. Czy do tej grupy wciąż można dołączyć? Czy tak, nowe osoby mogą przyjść?
10: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej grupa jest otwarta. Grupa jest otwarta na chętnych nowych graczy, na osoby, które już gdzieś grają, mogą przyjść ze swoimi grami, mogą się nauczyć nowych gier. Myślę, że jak najbardziej. A wiem, że już kilka nowych osób w ostatnim czasie się zapisało.
8: Co trzeba zrobić, żeby do tej grupy dołączyć w takim razie?
10: Żeby dołączyć do tej grupy, należy napisać do administratora jej, czyli Karola Kortka, najlepiej na Facebooku i tam pogadać po prostu, tak? Powiedzieć co, kiedy, on wszystko powie, kiedy, jak, gdzie, w co, z kim i tak dalej. Więc myślę, że to jest taka najłatwiejsza opcja.
8: Ale poza tym gracze spotykają się o stałych porach i
10: tak,
8: w konkretnym dniu.
10: Spotykają się co tydzień w czwartki po godzinie 17, no zazwyczaj jest to 17.45, może 18, czasem 17.30. Karol po jakby konsultacji i dołącza do grupy dane osoby i tam już są ustalane dane godziny, bo wiadomo, jakby życie się toczy swoim rytmem, nie każdy zawsze może być na tą samą godzinę, więc tam są już ustalane rzeczy na bieżąco.
8: Doskonała okazja, żeby poznać graczy, sympatyków gier, będzie 16 października w piątek w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej.
10: Zgadza się, nawet przewidzieliśmy taką opcję w razie, gdyby zawiązała się cała drużyna, która chciałaby pograć w coś, co są gry, które zajmują naprawdę 4-5 godzin. Taką rozgrywkę mamy również zarezerwowaną salę na drugim piętrze numer 11, więc tam na taką dłuższą rozgrywkę bardziej zaawansowaną jak najbardziej będzie można przejść. Jednak zachęcałabym, żeby o tej 20 być z nami na dole w sali numer 1 i tam debatować i rozmawiać i tworzyć wspólnie grę na temat Mrągowa. Ale również korzystać z gier, które są przewidziane dla młodzieży, dla dzieci, testy wiedzy, bo również mamy taką grę, którą myślę, że większość z Was kojarzy w formie gry Jenga. Nasza wielkoformatowa Jenga waży 20 kg, jest naprawdę duża, a na każdym klocku są pytania, więc chętnie zagram z kimś w taką grę, odpowiadamy na te pytania, sprawdzimy, czy wiecie, czy Unia Europejska zdobyła Nobla lub czy w Unii Europejskiej jakie warzywo stało się owocem, żeby móc z niego robić dżem. Są naprawdę różne fajne pytania. Jacy są założyciele Unii Europejskiej? Myślę, że wiele różnych rzeczy można się dowiedzieć. Mamy też inną grę. To jest gra, która się nazywa Time to Move. Jest to duża gra, po której chodzi się nogami, bez oczywiście butów. I jest to podróżowanie po Europie, zdobywając bilety, odpowiadając na pytania. wiele różnych pytań. Dopasujemy pytania oczywiście do wieku graczy. Może to być rozpoznawanie flag, może to być rozpoznawanie stolic, mogą to być pytania na temat te danie, z jakiego pochodzi kraju, gdzie znajduje się najczęstszy budynek na świecie i tak dalej. Więc pytań jest bardzo dużo, a dzięki temu młodzież dowie się, z jak wielu miejsc może korzystać, jak wiele miejsc może odwiedzić, właśnie korzystając z ofert Eurodesku, czyli między innymi najbardziej popularny program Erasmus+. Ofert jest naprawdę dużo. Jak pozyskiwać granty, skąd pozyskiwać te granty, na co można je pozyskać, bo młodzież również może to robić i mamy nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu, które jest wstępem do większego wydarzenia, jakim jest Festiwal Wolontariatu Time to Move z Mrągowa do Europy, dowiedzą się, jak wiele rzeczy stoi przed nimi, z których mogą korzystać, gdzie wyjeżdżać, jak to zrobić, żeby ich szkoła dołączyła, więc o tym większym wydarzeniu jeszcze będziemy informować, ale na nie zapraszamy naprawdę wszystkich, i dyrektorów, i uczniów, i rodziców, żeby też poszerzyć swoją wiedzę na temat tych ofert i jak podróżować za jak najniższą cenę lub w ogóle za darmo.
11: Także to wszystko 16 października w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej. Początek wydarzenia o godzinie 17. Dziękuję.
10: Dziękuję również i serdecznie zapraszam wszystkich.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
11: Mieszkańcy Mrągowa mają okazję poznać historię swojego miasta. To za sprawą historycznych spacerów po Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur. Dzień dobry.
12: Witam, słuchacz.
11: Czemu mają służyć te spacery? Jaki jest w ogóle cel tych wszystkich spacerów, które odbywają się w ostatnim czasie w Mrągowie?
12: W tym roku, czyli w roku 2026, obchodzimy w Mrągowie 80. rocznicę nadania nazwy Mrągowo. Nazwa Mrągowa została nadana po II wojnie światowej, a dokładnie rzecz biorąc uchwałą Rady Ministrów. Były to minister ziem odzyskanych oraz minister spraw wewnętrznych. W maju 1946 roku w tej uchwale łącznie 170 miast, mniej więcej miejscowości, otrzymało nowe polskie nazwy, między innymi ówczesny Zonjborg, nieoficjalna nazwa mazurska Zonjborg była używana, a od 1936 roku, czyli właśnie od maja, oficjalnie już miasto zmieniło nazwę na Mrągowo. No i w tym roku spacery, które rozpoczęliśmy późną wiosną, mają właśnie za zadanie zaznajomić mieszkańców z tą najnowszą, współczesną historią naszego miasta, w nawiązaniu oczywiście do rocznicy.
11: Pierwsze spacery już za nami. Czego mogli dowiedzieć się mieszkańcy podczas tych wydarzeń?
12: Od kwietnia, maja, czerwca, z wyjątkiem miesięcy letnich, mieszkańcy, którzy brali udział, mogli poznać historię naszego miasta od początków, czyli pierwsze spotkanie dotyczyło głównie XV wieku, czyli momentu, w którym miasto powstało. Były to okresy wcześniejsze, czyli też podbój krzyżacki, ale głównie przy pierwszym spacerze skoncentrowaliśmy się na średniowiecznej historii naszego miasta do 1525 roku. No i potem w kolejnych spacerach, które odbywały się co miesiąc, jak wspomniałem, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, mieszkańcy po kolei chronologicznie mogli zapoznać się z historią naszego miasta. Teraz zapraszamy mieszkańców 3 października o godzinie 16 przed Muzeum Mrągowskim na placu Jana Pawła II na kolejny spacer historyczny. Tym razem będzie to okres międzywojenny, czyli między pierwszą a końcem II wojny światowej.
11: Między pierwszą a drugą wojną światową, ale dokładnie jakie tematy będą poruszane w tym czasie podczas tego spaceru?
12: Po pierwszej wojnie światowej miasto Mrągowo intensywnie się rozwijało, powstawały szkoły były rozwijane, rozbudowywane, same miasto się rozbudowywało. No, 1911 na przykład powstała linia kolejowa, to była przed pierwszą wojną światową, łącząca Mrągowo z Mikołajkami. Miasto również turystycznie się rozbudowywało, chociażby promenada miejska, teraz współczesna, została rozbudowywana, nadal jest upiększana, natomiast prapoczątki tej naszej promenady miejskiej to są właśnie okres powojenny. Ulica Królewiecka, ulica Warszawska były rozbudowywane. powstała szkoła rolnicza, chociażby po I wojnie światowej. Poza szkołą rolniczą również na przykład w Mrągowie powstała szkoła policyjna. Szkoła policyjna mieściła się w, no można powiedzieć, że zlikwidowanych koszarach wojskowych. Po I wojnie światowej, po traktacie, Niemcy były zobowiązane zmniejszyć siłę wojska, siłę, liczebność Reichswehry. Zatrzymamy się na styczniu 1945 roku, ale również omówimy sobie działania wojenne z stycznia 1945 roku. Jest to temat chyba mniej znany wśród mieszkańców naszego miasta. No jest, te działania powojenne na tyle były nikłe, że mamy najlepiej zachowaną starówkę województwa warmińsko-mazurskiego. Warto przypomnieć, że Mrągowo jest, czyli miasto liczące niespełna 20 tysięcy mieszkańców obecnie, jest mimo to największym miastem całego województwa warmińsko-mazurskiego, które ma oryginalną starówkę, która podlega od 1960 roku ochronie konserwatorskiej. A to wszystko właśnie dzięki temu, jak rozwinęły się działania wojenne w styczniu 1945 roku. Na tym się skupimy, a będzie to przyczynek już taki do rozwinięcia podczas kolejnego spaceru po naszym mieście historycznego, w którym odbędzie się w listopadzie, a kolejny już ostatni spacer listopadowy będzie nawiązywał do czasów powojennych, czyli właśnie po styczniu 1945 roku. Czyli do objęcia zarządu miasta przez administrację polską, tworzenia się polskiej administracji, ale też i innych instytucji, organizacji, braków, jakie wtedy występowały, jak żyli mieszkańcy, ale to jest oczywiście temat późniejszy. Już teraz jednak mogę zapowiedzieć, jaki będzie taki, można powiedzieć, harmonogram naszych kolejnych spacerów.
8: Powstał przewodnik średniowiecze, początki Mrągowa, akurat trzymam go w rękach. Krótki przewodnik z dziejów miasta do 1525 roku. Czy są plany, żeby wydać kolejny przewodnik z takich dziejów bardziej współczesnych?
12: Ten zeszyt taki historyczny, który został wydany, który jest dystrybuowany między innymi bezpłatnie w mrągowskim oddziale muzeum, w informacji turystycznej w Mrągowie oraz w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, w biurze czy przed biurem obsługi mieszkańca. To jest pierwszy zeszyt, kolejny jest planowany. Przedstawiona będzie historia Mrągowa po 1945 roku, czyli właśnie nawiązując do 80-lecia rocznicy nadania nazwy, do tworzenia się administracji polskiej. Na razie zakładam, że będzie to do 89, gdzie będę przedstawiał również w tym przewodniku historię mrągowskiej Solidarności. Na pewno będzie to zeszyt wydany w listopadzie, zapewne z końcem listopada.
8: W tym roku spacery odbywają się z okazji 80-lecia nadania obecnej nazwy miasta, ale wcześniej też odbywały się podobne spacery po Mrągowie, gdzie można było poznać różne ciekawostki na temat naszego miasta. Jak to jest z wiedzą mieszkańców na temat miasta, w którym żyją? Mrągowianie interesują się lokalną historią?
12: Mieszkańcy bardzo interesują się lokalną historią naszego miasta. To zauważyłem już podczas pierwszego takiego spaceru zorganizowanego, pamiętam, to był 24 lutego 2008 roku. Wtedy prawie 100 osób towarzyszyło podczas takiego pierwszego przejścia historycznego ulicami naszego miasta. Ta historia wynika, zainteresowanie tą historią wynika z tego, że raczej brak jest polskich źródeł, polskich publikacji, które by omawiały historię naszego miasta. Są dostępne źródła niemieckie, natomiast w języku polskim faktycznie tych informacji jest dosyć mało. Ja przez lata, pracując jako kierownik informacji turystycznej w Mrągowie, starałem się na potrzeby turystyczne zamieszczać takie informacje na głównej stronie promocyjnej naszego miasta, czyli w stronie it.mragowo.pl. Tam są dostępne te informacje, które przez lata udało mi się przetłumaczyć, czy opisać, czy napisać. A teraz w momencie, kiedy jestem kierownikiem mrągowskiego działu Warmii i Mazur i przygotowujemy już utworzenie mrągowskiego samorządowego muzeum, no tych informacji będzie coraz więcej, też publikacji będzie coraz więcej. Te publikacje, o których wspomnieliśmy, czyli średniowieczny zeszyt o historii naszego miasta oraz historii powojennej po 1945 roku, one będą w przyszłości dostępne w Mrągowskim Muzeum. Chciałbym, żeby cała historia naszego miasta była przedstawiona w takich popularno-naukowych zeszytach historycznych.
8: Zdarza się tak, że mieszkańcy zaskakują przewodnika swoją wiedzą na temat miasta?
12: Ta moja wiedza obecna, którą zgromadziłem, o historii naszego miasta, też wynika z tego, że podczas licznych spacerów historycznych mieszkańcy bardzo często zadawali pytania, na które ja raz, że prawdopodobnie nie wpadłbym w ogóle, zastanawiając się nad dziejem naszego miasta, więc ta moja wiedza też wynika z tego, że mieszkańcy raz, że zadawali pytania, a dwa, też udzielali odpowiedzi, bo też nie wszystko jest zawarte w publikacjach historycznych, nie wszystko oczywiście jest w internecie. Bardzo często mieszkańcy mają swoją unikalną wiedzę o różnych wydarzeniach. Pracując jeszcze w informacji turystycznej, przychodzili bardzo często mieszkańcy, a nawet turyści niemieccy, którzy dzielili się swoją wiedzą o przeszłości naszego miasta. Więc faktycznie są mieszkańcy naszego miasta, którzy mają unikalną wiedzę, no a dzięki tym spacerom miałem szczęście tą wiedzę też posiąść.
8: Mało jest publikacji, mało jest źródeł historycznych na temat Mrągowa, więc gdzie szukać informacji, gdzie powinno się szukać informacji, gdzie się udać, żeby pozyskać taką wiedzę, na przykład do pisania pracy dyplomowej?
12: Właśnie dlatego Urząd Miejski w Mrągowie i pan burmistrz Jakub Doraczyński zdecydował się rozszerzyć pierwotny, minimalny projekt utworzenia Izby Regionalnej w Mrągowie, a zdecydował się na utworzenie, no można powiedzieć, że samorządowej jednostki muzealnej, jak i w konsekwencji będzie Muzeum Historyczne Miasta Mrągowa, które znajdzie się w całym obiekcie ratuszu, historycznego ratusza miejskiego. Właśnie po to, by ta historia, która w Mrągowie jest żywa, bo Mrągowa, jak już wspomniałem, ma zachowane stare miasto, czyli obiekty, które znajdują się na terenie Śródmieścia, są chociażby budowane w różnych stylach architektonicznych i chociażby pod tym względem nasze miasto jest bardzo ciekawe i wyróżnia się na tle innych miast, nie tylko Mazur, ale w ogóle całego województwa, czyli byłych Prus wschodnich. Muzeum Mrągowskie między innymi dzięki temu, że wydaliśmy już średniowieczny przewodnik po Mrągowie i planujemy też inne publikacje, muzeum nasze miejskie ma też pobudzać wiedzę historyczną naszych mieszkańców. W konsekwencji też na pewno będziemy organizować różne zdarzenia, wydarzenia, inicjatywy, które będą przyczyniały się do pogłębiania tej wiedzy historycznej wśród naszych mieszkańców, no ale też oczywiście w konsekwencji dalej wśród naszych turystów.
8: Tak z reguły jest, że mamy wiedzę na temat takiej historii ogólnopolskiej na przykład, ale jeżeli chodzi o taką lokalną historię, to tak naprawdę mało wiemy, bo też i w szkołach dzieci nie są uczone tego, tej lokalnej historii.
12: Bardzo często mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z powiązania historii lokalnej z historią, którą znają z historii Polski, czy ze szkoły. Dlatego też na przykład w przewodniku tym średniowiecznym, który jest do dyspozycji mieszkańców, bezpłatnie, jak już jeszcze przypomnę raz, można go otrzymać w Mrągowskim Muzeum, w Informacji Turystycznej, także w Urzędzie Miasta. W tym przewodniku na przykład jest mowa, kończy się ten przewodnik, zeszyt historyczny, na przykład hołdem pruskim. Bo też wielu mieszkańców nie kojarzy, nie łączy hołdu pruskiego z historią naszego miasta, a przecież właśnie hołd pruski, nawet Mrągowo jest wymienione w akcie hołdu pruskiego. Ta część dokumentu również jest fragment zacytowany w tej publikacji. To dotyczy też historii naszego miasta. Większość mieszkańców zdaje sobie sprawę, że miasto Mrągowo do 1525 było częścią zakonu krzyżackiego, ale nie każdy sobie zdaje sprawę, jakie były tego konsekwencje i potem jakie były dalsze dzieje, że Mrągowo było częścią księstwa pruskiego, dalej królestwa pruskiego i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też właśnie tworzymy Muzeum Miejskie, by tą wiedzę taką pogłębiać.
8: Najbliższy spacer po Mrągowie, spacer historyczny, będzie dotyczył właśnie okresu pomiędzy I wojną światową a II wojną. Kto mieszkał w Sensburgu w okresie międzywojennym? Głównie ludność mazurska?
12: Nie, tylko ludność mazurska. Zresztą też w okresie międzywojennym zależy, co mamy na myśli, mówiąc ludność mazurska. To, co teraz właśnie zaraz powiem, to jest też taka informacja, która bardzo często mieszkańców, czy w ogóle Polaków prowadza w konsternację. W 1945 roku, jeśli chodzi o mieszkańców Prus Wschodnich, to właściwie wszyscy byli Niemcami, pod tym względem, że wszyscy byli mieszkańcami Niemiec. Prusy Wschodnie było częścią Niemiec, czy Prus, a Prus Prusy były częścią Niemiec i wszyscy byli obywatelami państwa niemieckiego, czyli również jeżeli wyodrębniamy Mazurów, to trzeba pamiętać, że oni również byli obywatelami Niemiec, czyli mieli chociażby niemieckie dowody osobiste. Natomiast mówiąc Mazurzy, mamy na myśli ich pochodzenie etniczne, czyli to, że chociażby posługiwali się gwarą czy dialektem języka polskiego. I jeśli o to chodzi, to w Mrągowie było bardzo dużo Mazurów, czyli osób, które chociażby miały polsko brzmiące nazwiska. Natomiast w okresie międzywojennym to akurat było już tak, że młodzież czy dzieci, to raczej oni mówili w języku niemieckim z naleciałościami mowy mazurskiej. Starsi jeszcze mówili po mazursku, natomiast faktycznie ten język mazurski im bliżej 1945 roku, to on już tym bardziej, zwłaszcza wśród młodej generacji, zanikał. W ogóle nasz region był taki multikulturowy. No ale o tym porozmawiamy sobie w czasie wycieczki.
11: Dziękuję bardzo. O historii Mrągowa opowiadał Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
11: W Mrągowie odbywają się spacery historyczne. To z okazji 80-lecia nadania obecnej nazwy naszemu miastu. Temat najbliższego spotkania to dawny Sensburg w okresie międzywojennym. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Robertem Wróblem, kierownikiem Mrągowskiego Oddziału Muzeum Warmii i Mazur. Jak wyglądało Mrągowo w okresie międzywojennym?
12: W okresie międzywojennym Mrągowo liczyło niecałe 10 tysięcy mieszkańców, czyli tak jakby, jeżeli licząc liczbę mieszkańców, to było stanowiło połowę wielkości obecnej. Jeśli chodzi o zasięg terytorialny, to oczywiście też było mniejsze, bo przecież większość osiedli, na którym większość mieszkańców mieszka, czyli na przykład Grunwaldzkie czy Mazurskie, Parkowe, to są osiedla, które czyni Kutowo, to są osiedla, które powstały po 1945 roku. Miasto Mrągowo ograniczało się właściwie do Mrągowskiego Śródmieścia oraz do osiedli, czyli takich kolonii, które zostały zbudowane. Między innymi kolonia na osiedlu Grunwaldzkim, kolonia na ulicy Wileńskiej i też mała kolonia nad jeziorem Sołtyskim. I to właściwie było tyle. Niecałe 10 tysięcy mieszkańców.
11: Ale pod względem architektury, jak to miasto wyglądało i administracji?
12: Pod względem architektury miasto Mrągowo nie wyróżniało się jakoś specjalnie. Raczej było miastem biednym w porównaniu z innymi miastami. Było też miastem niewielkim, bez większego znaczenia. Bardzo duży wpływ na rozwój naszego miasta od końca XIX wieku, co prawdopodobnie bardzo niewielu mieszkańców sobie zdaje sprawę, miały koszary wojskowe, bo były to koszary w małym przecież miasteczku, które na pewno gospodarczo bardzo naszemu miastu pomogły. Jeśli chodzi o samą turystykę, to w tamtym czasie, nawet Mikołajki w porównaniu z obecną taką turystyką masową, to było tak naprawdę niewielką miejscowością, bo znajdowały się w Mikołajkach raptem parę hoteli. Więc również Mrągowo było mniejszą miejscowością pod względem turystycznym niż Mikołajki. Więc pod względem turystycznym miasto Mrągowo raczej nie wyróżniało się niczym specjalnym. Miasto Mrągowo obecnie wyróżnia się między innymi właśnie, jak już wspomnieliśmy, architekturą dobrze zachowaną, a to znowuż jest związane z przebiegiem działań wojennych w 1945 roku w naszym mieście, a właściwie w okolicach naszego miasta.
11: Których budynków i miejsc już nie ma, a w okresie międzywojennym były?
12: Pamiętajmy, że miasto Mrągowo jest miastem o pochodzeniu średniowiecznym. Jest, jeśli chodzi o wiek miasta, to jest drugim miastem po Kętrzynie. Kętrzyn otrzymał prawa miejskie w 1357 roku. Jest najstarszym miastem na Mazurach. Drugim w kolejności jest miasto Mrągowo. To jest mniej więcej 1404-1407. Więc w tym czasie miasto Mrągowo otrzymało prawa miejskie. Wszystkie inne miejscowości, które znamy, czyli Węgorzewo, Giżycko, Ryn, czy Mikołajki, czy Szczytno, są to miejscowości, które otrzymały prawa miejskie o wiele później niż nasze miasto. Więc nasze miasto jako miasto średniowieczne było miastem gęsto zabudowanym i w związku z tym wszystkie puste przestrzenie, które znajdują się w Mrągowskim Śródmieściu, były zabudowane. Jeśli mówimy o wszystkich miejscach, to rzeczywiście wszystkie miejsca były zabudowane. Nie istniał plac Żeromskiego, czyli parking przy ulicy Żeromskiego. Tam znajdowała się restauracja. Nie istniała taka otwarta perspektywa między jeziorem Czos a naszym mrągowskim ratuszem. Tam znajdowały się trzy rzędy kamienic. To są te miejsca, które zostały przez Rosjan zniszczone. Tam znajdowała się również szkoła przykościelna, czyli przy obecnym kościele ewangelickim. Nie istniały domy przy jeziorku, nie istniała taka fontanna, która jest z kormoranem od strony ulicy Warszawskiej. To przy głównej ulicy było to miejsce zabudowane, więc takich luk po prostu wcześniej nie było. Z takich ciekawszych budynków, które niestety zostały zniszczone,

0: władz miejskich. Mamy zachowaną przychodnię lekarską. To też był budynek, który po wojnie bezpośrednio był wykorzystywany przez starostwo powiatowe. No, mamy też oczywiście reprezentacyjny budynek starostwa obecnego, gdzie mieści się również siedziba burmistrza i wójta, więc Smrągowo miało szczęście, że większość budynków w historycznym Śródmieściu nie została zniszczona.
1: Co się zmieniło po wojnie w Smrągowie?
0: Po 1945 roku, czyli po styczniu, no właściwie zmieniło się wszystko, bo część mieszkańców została. Mrągowo w styczniu 1945 roku było miejscem takiej zbiórki ewakuacyjnych mieszkańców powiatów wschodnich, gołdapskiego i ełckiego. W 1945 roku znaczna część mieszkańców Mrągowa oraz właśnie tych powiatów wschodnich nie zdołała uciec przed frontem. Bardzo wielu uciekinierów zawróciło i wróciło do Mrągowa. Z tego co pamiętam, takie szacunki, że mniej więcej 5-10% tylko i wyłącznie mieszkańców zdołała uciec przed armią radziecką. Dlatego też Mrągowo, między innymi, czy głównie powiat mrągowski, po 1945 roku był taki region, gdzie bardzo dużo Niemców czy Mazurów dalej mieszkało. Zresztą to jest bardzo charakterystyczne, że tutaj we wspomnieniach Feliksa Guisa, czyli pierwszego burmistrza naszego miasta, widać, że zdecydowana większość mieszkańców w 1945 roku to dalej byli oczywiście Niemcy. Dopiero z czasem, w przebiegu 1945, dalej 1946 roku, coraz więcej Polaków z różnych części Polski, czy byłej Polski, zaczęła sprowadzać się do Mrągowa, ale były też wcale nierzadkie przypadki, że osoby, zwłaszcza które obejmowały gospodarstwa rolne, po objęciu tych gospodarstw rolnych decydowały się raczej na powrót do ziem pochodzenia, a to było związane z tym, że region w ogóle Prus Wschodnich, także nie tylko byłych Prus Wschodnich, nie tylko naszego miasta i regionu, to był region właściwie Dzikiego Wschodu. Tutaj były braki prądu, braki żywności, brak było lekarzy, brak było lekarstw. Mrągowo też miało szczęście, że po wojnie od razu uruchomiono aptekę pod Orłem 6 sierpnia 1945 roku i Mrągowo ma najstarszą aptekę funkcjonującą naszego województwa, czyli właśnie byłych Prus Wschodnich, bo apteka mrągowska pod Orłem funkcjonuje od ponad 200 lat już teraz w tym momencie. Czyli krótko mówiąc, od ponad 200 lat w jednym obiekcie, w jednym pomieszczeniu dalej funkcjonuje apteka. Ta historia się zmieniała. Bardzo często z relacji niemieckich turystów, którzy w latach 50. odwiedzali nasze miasto, oni relacjonowali, że miasto jest zniszczone dalej, zapadłe, że nie zostały wyremontowane różne rzeczy, że na polach nie funkcjonuje melioracja, że zwierzęta tak się rozpanoszyły, że dziki wchodzą do miasta, bo brak jest odstrzałów, pojawiły się wilki groźne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo często w tych relacjach nie uwzględnia się właśnie okresu powojennego, czyli chociażby zniszczeń, które dokonali Rosjanie, to nawet nie tylko w styczniu czy w lutym 1945 roku, ale potem masowej wywózki różnego sprzętu przemysłowego, różnych maszyn, rozbiórek, chociażby szyn kolejowych i tak dalej, i tak dalej. A było to jeszcze w czasach, kiedy oficjalnie tereny byłych Prus Wschodnich zostały częściowo przyznane również Polsce, czyli nawet w momencie funkcjonowania polskiej administracji oddziały radzieckie demontowały sprzęt, który miałby służyć przecież ludności cywilnej, czyli Polaków, którzy przybywali w te regiony. Tych relacji niestety nie uwzględniają, tych informacji niestety te relacje po niemieckie z lat 50. nie uwzględniają. Nie uwzględniają chociażby też zmniejszonej liczby mieszkańców, bo w latach, pod koniec lat 40. miasto Mrągowo liczyło niecałe 6-7 tysięcy mieszkańców tylko.
1: Taki temat obecnie aktualny, schrony, miejsca ukrycia. Gdzie w Mrągowie znajdowały się schrony? W którym miejscu?
0: Jeśli mówimy o miejscach ukrycia, bo to jest raczej właściwsza nazwa, w latach 40., prawdopodobnie nawet w 44. roku zostało wybudowane jedno ukrycie, które znajduje się przy

0: przy niedaleko Domu Kultury przy ulicy Warszawskiej 26, czyli przy zjeździe do ulicy Traugutta. To jest ukrycie, które prawdopodobnie właśnie zostało budowane dopiero w 1944 roku. One było zdolne pomieścić mniej więcej 80 osób. To jest mniej więcej korytarz kręty o długości około 80 metrów, gdzie były również miejsca na dwie przenośne latryny. To ukrycie w 2024 roku po raz pierwszy udostępniliśmy do zwiedzania naszym mieszkańcym. Wtedy pamiętam, że był do 1 czerwca, czyli z okazji Dnia Dziecka. Przy okazji różnych wydarzeń dalej będziemy to miejsce ukrycia naszym mieszkańcom i turystom udostępniać do zwiedzania. Podobne ukrycie, z tym, że o wiele na szerszą skalę, zostało niedawno, czy kilka lat temu udostępnione również zwiedzającym w Giżycku. Tamto ukrycie w bardzo podobny sposób zbudowane, natomiast o wiele dłuższe, bo liczące około 400, czy przewidziane na 400 osób, znajduje się w samym śródmieściu Giżycka, gdzie obecnie znajduje się taka mini galeria. Jest to bardzo podobne rozwiązanie, zbudowane też w tym samym czasie, natomiast na o wiele większą liczbę mieszkańców. Jeśli chodzi o czasy wojenne, właściwie powojenne, to też pracując nad przygotowaniem takiej narracji historycznej pod przyszłą wystawę w Mrągowskim Miejskim Muzeum, no też Mrągowo pod wieloma względami jest interesujące, ale między innymi też na przykład sylwetką Joachima Szaka. Był to mieszkaniec Lipowa, czyli gminy Piecki, również obecnie gminy Piecki, który po wojnie zdołał uciec z Polski, a który utworzył, jak on to sam nazywał, Mazurskie Siły Zbrojne, czyli takiego oporu przeciwko administracji polskiej, przeciwko decyzjom traktatu czy umowy poczytamskiej, która przekazywała Prusy Wschodnie w zarządzanie Polsce. Joachim Szak po 1945 roku tworzył takie podziemie niemieckie, niemieckiego oporu. Został on złapany, uciekł z Polski do Republiki Federalnej Niemiec, a tam był agentem czy szpiegiem utworzonej przez generała Gehlena siatki wywiadowczej, która działała siatki wywiadowczej Republiki Federalnej Niemiec, która działała na terenie NRD i również Polski. Czyli bardzo ciekawa osoba, a są to też informacje, które jakby udało się znaleźć i opracować na potrzeby przyszłego muzeum. Więc takie ciekawostki również w naszym muzeum będą. Ja, skorzystając z okazji, zachęcam Państwa do odwiedzenia profilu facebookowego Mrągowskiego Muzeum, czyli Muzeum w Mrągowie. Tam w trakcie wakacji praktycznie że codziennie różnego rodzaju ciekawostki zamieszczałem, które udało się odnaleźć, opracować na potrzeby przyszłego Muzeum Miejskiego. Głównie latem były zamieszczane informacje odnośnie czasów właśnie powojennych, o których teraz mówimy. A to właśnie dlatego, że już od kilkunastu dobrych tygodni pracuję nad publikacją o czasach powojennych po 1945 roku, które znajdą się w publikacji planowanej na listopad.
1: Ja dziękuję serdecznie i tylko przypomnę, że zeszyty historyczne można znaleźć w Mrągowskim Muzeum i w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. Średniowieczne początki Mrągowa, taki zeszyt już jest, a kolejny o czasach powojennych będzie dostępny od listopada. Data wydania przewidziana jest właściwie na końcówkę listopada.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 3,17,40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
11: Po reklamie.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
13: Przed nami spacer szlakiem pomników przyrody Chrońmy sędziwe drzewa. To już drugie takie wydarzenie w naszym mieście. Justyna Malinowska, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Maria Olszowska, realizatorka spacerów szlakiem pomników przyrody, realizatorka inicjatywy lokalnej Chrońmy sędziwe drzewa. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: O co chodzi w ogóle w tej inicjatywie lokalnej? Co ma na celu ta inicjatywa? Co chcieliby Państwo przez tę inicjatywę pokazać i zmienić w mieście?
14: Rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, realizuje pewien pomysł mieszkańców, który dotyczy ekologicznego cyklu Chrońmy sędziwe drzewa, skarby bioróżnorodności Mrągowa. To jest cykl, który się składa z dwóch wydarzeń. Pierwsze wydarzenie się już odbyło w czerwcu i miało formę takich warsztatów terenowych, podczas których uczestnica, była to młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego, wytypowaliśmy okazy sędziwych drzew do objęcia taką pomnikową ochroną. Dzisiaj już wiemy, że dwa z wytypowanych drzew po wielu procedurach prawnych, formalnych, po sprawdzeniu stanu zdrowia tych drzew uzyskało status pomników przyrody. Przed nami jest druga odsłona tego cyklu. Będzie to wyjątkowy spacer ekologiczny szlakiem drzew pomnikowych Mrągowa.
13: Pierwszy spacer już za nami. Spotkanie odbyło się jeszcze przed wakacjami. Jak wyglądał ten pierwszy spacer? Co udało się ustalić podczas tego spaceru?
14: Podczas tych zajęć terenowych odnajdywaliśmy sędziwe drzewa i mierzyliśmy obwody ich pni. I zastanawialiśmy się także nad nazwami tych drzew. Pomierzyliśmy 5 drzew, wytypowaliśmy 3. Dlaczego powiedziałam przed chwilą, że wiemy o 2 pomnikach przyrody? Ano dlatego, że okazało się w trakcie tej weryfikacji tych drzew i sprawdzania ich stanu zdrowotnego, okazało się, że jedno z tych drzew ma pień, który jest spróchniały w środku. No, takiego drzewa nie można powołać na pomnik przyrody. Przynajmniej jest to na pewno decyzja ryzykowna, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to drzewo zacznie usychać. A to, które odrzucono, rzeczywiście może zacząć usychać, w najbliższej przyszłości może za rok, może za dwa i wtedy trzeba go będzie usunąć. Także mamy te dwa drzewa pomnikowe, my się bardzo z tego cieszymy, bo to są piękne drzewa, które oczywiście zostaną przeze mnie przedstawione uczestnikom naszego spaceru.
13: Ile pomników przyrody mamy w Mrągowie?
14: Mamy 8 pomników przyrody w Mrągowie. Są to drzewa, które reprezentują różne wartości. Znajdują się, rosną one właściwie w ścisłym centrum Mrągowa. I myślę, że warto byłoby, przechodząc koło drzew, czasem zerknąć na te drzewa. One są oznaczone specjalną zieloną tabliczką z białym napisem pomnik przyrody i przyjrzeć się, jakie one są piękne.
13: A najstarsze z tych drzew?
14: Najstarszy z tych drzew, nie wiem ile ma lat, ale wiem, co to jest za drzewo, ponieważ w archiwum, które sprawdzałam i we wszystkich źródłach dotyczących pomników przyrody w Polsce, także tych najstarszych, to drzewo to jest mrągowska lipa drobnolistna, która ma nazwę sikora. Też nie potrafię powiedzieć, dlaczego akurat taka jest to nazwa. Wygląda na bardzo stareńką lipę. Nie znalazłam również informacji, jak stare jest to drzewo, ile ma konkretnie lat. Natomiast wiem, bo to znalazłam w źródłach, że jest to najstarszy pomnik przyrody, który został powołany w 1984 roku, czyli kilkadziesiąt lat temu. Patrząc na tę lipę, można zobaczyć, że na pewno ma ona wiele lat.
13: A skąd pani zainteresowanie akurat tym tematem, akurat drzewami?
14: Dlatego, że ja jestem biologiem z wykształcenia i przez niemal 30 lat pracowałam w liceum ogólnokształcącym i utożsamiam się nadal ze swoją szkołą, dlatego jak jest taka okazja, to zawsze proszę dyrekcję, żeby pozwolili mi zatrudnić w cudzysłowie uczniów i żeby też trochę wiedzy dodatkowej, poza podręcznikowej sobie poznali, wykonując, no na przykład tak jak ten spac, tak jak te warsztaty, które się odbyły, gdzie mierzyli drzewa, gdzie odnajdywali, gdzie ja im tłumaczyłam, dlaczego to, a nie inne drzewo i po co mi ten obwód pnia. To wszystko było właśnie w trakcie tego pierwszego spotkania, czyli tych warsztatów czerwcowych.
13: Jest pani biologiem z wykształcenia, nauczycielką z wieloletnim stażem, już teraz na emeryturze, tak. Ale mimo tego, że nie pracuje już pani w liceum, jest pani emerytką, szczęśliwą, mam nadzieję, to nadal chce pani edukować młodzież, ale nie tylko młodzież, bo mieszkańców Mrągowa.
14: Wie pani, ekologia zawsze była moim konikiem. Bardzo lubiłam ten dział biologii. I żyję trochę już lat na tym świecie i widzę, że wiedza ekologiczna, szczególnie osób starszych, nie jest wielka. I chciałabym, żeby tak było, że na przykład taki spacer czy takie warsztaty z mieszkańcami, którzy oczywiście zdecydują się na takie spotkania przyjść i posłuchają trochę na temat zmian klimatycznych na przykład, tego, co się dzieje wokół nas, żeby zrozumieć to, co się dzieje. Że to nie jest jakaś teoria spiskowa, tylko są to zmiany, które następują na całej Ziemi, nie tylko w Polsce i nie tylko w Mrągowie. One się już dzieją i one niestety mają swoje fatalne, ujemne skutki. I o tych skutkach też na takich spotkaniach mówię. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych, bo tak naprawdę może jeszcze powiem to, nie wnikając na razie w szczegóły tych zmian klimatycznych i ich skutków, te zmiany widoczne są, wbrew pozorom, na działce, którą wiele osób posiada, uprawia i jest szczęśliwa, że działkę ma. Te zmiany są tam też widoczne. Widoczne są w szafie, widoczne są na talerzu, widoczne są również w portfelu. Nie wszyscy rozumieją, dlaczego tak dużo płacimy za wszystko. Jeśli będą Państwo ciekawi, to oczywiście powiem to na najbliższym spotkaniu też, jeśli będą takie pytania.
5: Co ma Pani na myśli, mówiąc, że wiedza ekologiczna, szczególnie osób starszych, nie jest duża?
14: Dlatego, że ja też należę do osób starszych. I gdybym nie studiowała biologii, to z ekologią praktycznie, z wiedzą ekologiczną, nie miałabym do czynienia w szkole. Więc jeżeli są jeszcze osoby starsze ode mnie, oczywiście, że są wrągowie, to one tym bardziej takiej wiedzy nie mają. Więc decydując się na realizację tej inicjatywy, pomyślałam sobie, że może dotrę do jakiegoś grona starszych mieszkańców, którym pewną taką podstawową wiedzę ekologiczną przekażę. Może zamiast narzekać, zrozumieją, co możemy zrobić my, każdy na co dzień, każdy z nas, pojedynkę, każdy człowiek na całym świecie, potem wszyscy razem, żeby te skutki zmian klimatycznych przynajmniej zachować, zatrzymać. Prawdopodobnie nie jesteśmy już w stanie cofnąć tych zmian, ale jeśli je zatrzymamy w takim stanie, jakim jest w tej chwili, jakim są w tej chwili, no to już będzie dobrze. Ale do tego musi się przyczynić każde państwo na świecie, a nie tylko 3 państwa będą działać, 10 nie będzie działać, a reszta się będzie przyglądać i nic nie robić. To musi być, że tak powiem, taki front wspólny, wspólnego działania. Tego na razie nie ma. Na razie są wojny o paliwa kopalne, o których też wspomnę właśnie na naszym spotkaniu.
5: Przed nami kolejny spacer. Będzie to już drugi spacer w tym roku. Chrońmy sędziwe drzewa. Ten spacer odbędzie się 10 października i ta data nie jest przypadkowa.
14: Nie jest przypadkowa. Wydarzenie jest organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Drzewa, które przypada właśnie 10 października każdego roku. I dobrze, że takie święto jest, bo drzewa są to rośliny niezwykłe, piękne i niezastąpione. Dlaczego tak mówię? Jeśli Państwo przyjdą na spotkanie, to Państwu wytłumaczę, dlaczego tak właśnie jest. Uczestnicy, którzy będą uczestnikami tego spaceru, poznają niektóre sekrety przyrody, dowiedzą się, jakie kryteria musi spełnić każde drzewo, aby uzyskać status pomnika przyrody, oraz jaką rolę odgrywają drzewa w kontekście zmian klimatycznych, które dotyczą nas wszystkich. Ten spacer, ponieważ jest w październiku, to jest wtedy złota polska jesień, więc będzie dużo kolorków, mam nadzieję. Będzie można dzięki takiemu spacerowi połączyć jesienny relaks z dawką wiedzy ekologicznej i oczywiście poznać nasze piękne pomniki przyrody, nasze drzewa. W Mrągowie rośnie, tak jak powiedziałam, 8 drzew pomnikowych, które mają wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe, a także inne, bo są też drzewa wyjątkowe. Co to znaczy dla tych drzew i dlaczego takie one są? Będziemy rozmawiać na tym właśnie spacerze. Specjalnym gościem tego spaceru będzie pani, która jest pracownikiem nadleśnictwa Mrągowo i ma dla uczestników bardzo miłą niespodziankę. Ja zresztą na zakończenie tego spaceru również mam dla Państwa troszeczkę inną niespodziankę i mam nadzieję, że będziecie Państwu te właściwie dwie już niespodzianki podobać, ale jakie to są niespodzianki, to ja dzisiaj nie powiem.
5: Absolutnie. Tak, bo są to niespodzianki.
14: To by nie była niespodzianka, oczywiście, że tak. W imieniu wnioskodawców, organizatorów i także swoim własnym chciałam zaprosić na to spotkanie nie tylko miłośników przyrody, ale wszystkich mieszkańców, którzy chcą lepiej zrozumieć zmiany klimatyczne zachodzące wokół nas i poznać przyrodę naszego miasta. Spotykamy się 10 października, to jest sobota, o godzinie 14 na Placu Unii Europejskiej koło Małego Amfiteatru. Chcę jeszcze poinformować, że udział w tym wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny i gdyby zdarzyła się jakaś niekorzystne warunki pogodowe, na przykład ulewny deszcz, czy powiedzmy gwałtowna burza, ten spacer odbędzie się w innym terminie. I o tym zmienionym terminie oczywiście będziemy informować.
6: Mhm. Udział jest bezpłatny, nie trzeba się wcześniej zapisywać.
14: Tak, nie trzeba żadnych biletów kupować, nie trzeba się nigdzie zgłaszać. Zachęcam, żeby po prostu znaleźć trochę czasu i po prostu przyjść. Także do zobaczenia na Szlaku Pomników Przyrody w Mrągowie.
6: Przypomnę tylko, że spacer Szlakiem Pomników Przyrody Chrońmy Sędziwe Drzewa odbędzie się w sobotę 10 października w Międzynarodowym Dniu Drzewa. Rozpoczęcie o godzinie 14 na Placu Unii Europejskiej. Zakończenie w Parku Lotników, gdzie na uczestników będą czekać dodatkowe atrakcje.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Justyna Malinowska, zapraszam. Chrońmy Sędziwe Drzewa to lokalna inicjatywa na rzecz ochrony najstarszych drzew w Mrągowie. Już niebawem, 10 października, odbędzie się spacer szlakiem pomników przyrody. Chrońmy Sędziwe Drzewa to już drugie takie wydarzenie w naszym mieście. Spacer odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Drzewa. Podczas spaceru uczestnicy poznają istniejące pomniki przyrody oraz dwa nowe powstałe w ramach realizacji projektu z inicjatywy lokalnej. Spotkanie poprowadzi biolog Maria Olszowska. Mamy 8 pomników przyrody w Mrągowie, ale ogólnie jakby miała Pani ocenić zadrzewienie w naszym mieście, dużo jest tych drzew czy jeszcze ciągle mało? I teraz obecnie są nawet sadzone nowe drzewka, wiśnie japońskie na promenadzie.
14: Wiem, że są sadzone i widziałam na stronie internetowej. Bardzo dobrze, że są sadzone. Należy sadzić jeszcze więcej, bo drzew nigdy nie jest za dużo. One mają tak ogromną rolę w regulacji klimatu, globalnego klimatu Ziemi, że im więcej, tym lepiej. Natomiast mniej wycinać. Na świecie wycina się bardzo dużo ogromnych puszcz tropikalnych, lasów tropikalnych, a one są nazywane płucami Ziemi. Pytanie jest właściwie retoryczne moje w tym momencie. Jeśli wytniemy wszystkie drzewa, to co będzie z nami?
6: No tak, jak nie będzie płuc, to czym będziemy oddychać?
14: Właśnie.
6: Więc według Pani tych drzew wciąż za mało, mogłoby być więcej.
14: Tak, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że w Mrągowie jest mało drzew. Mrągowo posiada sporo drzew, jest bardzo zielone, ukwiecone i bardzo ładne. Z tym, że tak jak mówię, jeśli władze samorządowe uznają i znajdą finanse na to, żeby jeszcze coś dosadzić, to oczywiście jak najbardziej, jak najbardziej. Jestem zawsze za tym, żeby drzewa szanować i żeby sadzić drzewa i dbać o ochronę przyrody.
6: Młodzież może ma większą świadomość ekologiczną.
14: Tak, zdecydowanie.
6: Ale osoby starsze też. Na przykład na pierwszym spacerze był pewien pan, bardzo zainteresowany ekologią, który opowiadał mi, że sam z siebie podlewa drzewa, które znajdują się na przykład na Placu Rocha, przy Placu Rocha, przy Mrągowskim Centrum Kultury. Nie wiem, czy pamięta Pani.
14: Tak, pamiętam tego Pana.
6: Tak, tak. Czyli są też mieszkańcy starsi zaangażowani właśnie w tę naszą ekologię lokalną.
14: Tak, zapewne tak. Na to liczę. Natomiast ja nie znam tego Pana osobiście, ale przypuszczam, że jest to jakiś miłośnik przyrody, jakiś pasjonat, który po prostu sam z siebie zaczął się tymi sprawami interesować. No i robi coś, co myśli, że jest dobre i słusznie. Słusznie, chociaż gdyby chciał podlać wszystkie drzewa w Mrągowie, to nie wiem, czy by mu wody wystarczyło i siły, żeby to wszystko zrobić. Ale oczywiście tego pana również zapraszam, jeśli będzie mnie słuchał.
5: Oczywiście pana zapraszamy, ale właśnie to jest przykład takich małych kroków, małymi krokami. Oczywiście. Jedno drzewo na jednego mieszkańca. Jeżeli każdy z mieszkańców podleje jedno drzewo, to prawie 20 tysięcy drzew będzie podlanych.
14: No, zgadza się.
5: A ile mamy drzew, to nie wiem w mieście.
14: No, ja też nie znam liczby. Ja tylko patrzę tak wizualnie, jak się przechodzi przez miasto, że jest zielone. Miasto nasze jest zielone i bardzo dobrze.
5: Bardzo dobrze, aby tej zieleni było jak najwięcej i abyśmy wspólnie szanowali tę zieleń. A więcej o sędziwych drzewach i o tym, jak dbać o przyrodę, będzie można dowiedzieć się właśnie 10 października w Mrągowie.
14: Serdecznie zapraszam i dziękuję również państwu za zaproszenie.
5: Dziękuję bardzo. Spacer szlakiem pomników przyrody Chrońmy sędziwe drzewa odbędzie się 10 października o godzinie 14. Zbiórka na placu Unii Europejskiej. Zakończenie w Parku Lotników. A tam na uczestników będą czekać dodatkowe atrakcje. Teraz zmieniamy temat. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. O szczegółach Anna Grabowska, Regionalny Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
8: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach, a także o osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. A wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach, teraz natomiast pojawiła się kolejna praktyka. Zgłaszają się do naszych placówek klienci z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa, przedstawiane jako pakiet pomocny przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegam przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, ponieważ pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku, a także wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, np. członka rodziny. Taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Kontaktu Klientów lub po prostu z policją.
5: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłatę czternastek.
8: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wrześniową akcję wypłaty czternastek, a ich łączna wartość przekroczyła 9 200 000 zł brutto. Dodatkowe świadczenia trafiły już do niemal 6 300 000 emerytów i rencistów, natomiast do wypłaty pozostały jedynie te, które przeznaczone są dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne i te osoby otrzymają pieniądze najpóźniej 1 października. Tegoroczna akcja przyznawania i wypłaty czternastych emerytur przebiegła zgodnie z harmonogramem. Na Warmii i Mazurach oddziały ZUS wypłaciły prawie 236 tysięcy dodatkowych świadczeń na kwotę prawie 352 milionów złotych. Oddział ZUS w Elblągu wypłacił prawie 84 tysiące czternastek o wartości 127 milionów złotych, natomiast oddział ZUS w Olsztynie wypłacił 152 tysiące czternastek na kwotę 225 milionów złotych. Zakład przekazał czternastki razem z emeryturami i rentami w standardowych terminach płatności. Seniorzy nie musieli składać żadnych wniosków, ponieważ zakład przyznawał i wypłacał świadczenia automatycznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazywał czternastki wraz z podstawowymi świadczeniami w terminach płatności przypadających 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. najliczniejsze grupy świadczeniobiorców otrzymały dodatkowe pieniądze w terminach płatności, które przypadały 20 i 25 września. W tych dwóch dniach czternastki trafiły łącznie prawie do 2,5 miliona osób. Po zakończeniu wypłat Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wysyłkę decyzji o przyznaniu 14 emerytury. Akcja ruszy już na początku października. Wówczas zakład wyśle ponad 6 300 000 decyzji, co oznacza, że trafią one do wszystkich osób, którym przyznał dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Do zakończenia całej akcji pozostały już wyłącznie wypłaty dla 23 600 osób, które pobierają świadczenia przedemerytalne. Łączna wartość tych świadczeń wyniesie ponad 46,8

0: czternastych emerytur. W 2026 roku pełna kwota czternastej emerytury wynosiła 1978 zł i 49 groszy brutto i otrzymały ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązywała zasada złotówka za złotówkę.
1: A świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które mają co najmniej 18 lat.
0: Od 2026 roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które mają co najmniej 18 lat i uzyskały decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, która ustala poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. I w zależności od liczby punktów ustalonych przez WSZON świadczenie wynosi od 792 zł do 4353 zł miesięcznie. Świadczenie wspierające to finansowa pomoc dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, która ma ułatwić pokrycie kosztów codziennego życia, a także potrzebnego wsparcia. Nie jest to świadczenie dla seniorów ani dodatek przyznawany po osiągnięciu określonego wieku. Nie ma również górnej granicy wieku, dlatego może je otrzymać zarówno 18-latek, jak i osoba w wieku 60, 70 czy 80 lat, jeśli spełnia oczywiście określone warunki. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, na przykład o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub grupie inwalidzkiej, a następnie uzyskanie decyzji WSZON-u, która ustala poziom potrzeby wsparcia wynoszącego co najmniej 70 punktów. Osoby, które ubiegają się o świadczenie, muszą również zamieszkiwać w Polsce. Mogą je otrzymać obywatele Polski, obywatele państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a także po spełnieniu określonych warunków inni cudzoziemcy, którzy legalnie przebywają w naszym kraju i mają dostęp do rynku pracy. Aby otrzymać świadczenie wspierające, w pierwszej kolejności należy wystąpić do WSZON-u o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię jednego aktualnego orzeczenia, które potwierdza niepełnosprawność, a także formularz samooceny dotyczący trudności w codziennym funkcjonowaniu. WSZON ustala poziom potrzeby wsparcia w punktach. Od 1 stycznia 2026 roku w przypadku osób, które po raz pierwszy ubiegają się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, punktacja ustalana jest od dnia wydania decyzji. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kolejnej decyzji. Jeśli kończy się ważność dotychczasowej decyzji, poziom potrzeby wsparcia ustalany jest od dnia następującego po dniu, w którym poprzednia decyzja straciła ważność. Jeżeli osoba, wobec której została już wydana decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia, złoży nowy wniosek w związku ze zmianą zdolności do samodzielnego wykonywania określonych czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem, a także rodzaju wymaganego wsparcia, poziom potrzeby wsparcia ustala się od dnia wydania nowej decyzji. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji WSZON-u można ubiegać się o świadczenie wspierające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie przez EZUS, przez portal Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Osoby, które potrzebują pomocy przy wypełnieniu dokumentu, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast w formularzu należy podać m.in. numer decyzji WSZON, numer rachunku bankowego prowadzonego w Polsce, a także adres mailowy. Wniosek może złożyć również pełnomocnik. Jeżeli wniosek o świadczenie wspierające zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja WSZON-u stała się ostateczna, wówczas świadczenie co do zasady przysługuje od dnia ustalenia poziomu potrzeby wsparcia i w takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie z wyrównaniem. Osoba uprawniona może także wskazać we wniosku późniejszą datę, od której chce otrzymywać świadczenie.
1: Jeżeli natomiast wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po upływie 3 miesięcy, to wtedy świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca, w którym wniosek został złożony.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś jestem w Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie. To takie ważne miejsce na mapie Mrągowa i miejsce, które warto odwiedzać. Mieszkańcy chętnie odwiedzają, ale też turyści myślę, że na swoich mapach mają zaznaczone to miejsce, żeby je odwiedzić, żeby je zobaczyć. Dziś rozmawiam z panią Aleksandrą Trzeciakiewicz, która jest właścicielką tego muzeum, współwłaścicielką muzeum. Jak to się stało, że w ogóle to muzeum powstało? Kiedy to było?
4: Tak naprawdę muzeum powstało, sam pomysł powstał w 2010 roku. Przyszedł do mnie Sławek, mój mąż, i rzucił właśnie taki pomysł, żeby stworzyć takie miejsce na mapie Mrągowa. Wyszło to trochę naturalnie, ponieważ te sprzęty przystały tutaj na podwórku i ludzie sami do nas przychodzili, bo przychodząc gdzieś tutaj koło naszej posesji, widzieli te eksponaty i po prostu chcieli przyjść, zapytać, czy mogą wejść, zrobić sobie zdjęcie. No i Sławek wymyślił zrobienie takiego miejsca. Przyszedł i powiedział, że znalazł czołg, dosłownie chyba jakieś ogłoszenie na portalu internetowym, i pojechaliśmy obejrzeć ten czołg. I mam wrażenie, że to był taki punkt zapalny i od tego momentu tych sprzętów zaczęło przybywać w naprawdę sporej ilości.
3: Czyli można powiedzieć, że muzeum powstało właściwie ze wspólnej pasji.
4: Dokładnie. Ja się zawsze śmieję, że myśmy tak naprawdę się poznali podczas zlotu militarnego. Sławek tą miłość do motoryzacji miał zaszczepioną przez swojego tatę, a ja chodziłam do niani, która miała 3 synów i zawsze w przedszkolu zamiast księżniczki to rysowałam Formuły 1 i moim marzeniem było zostać kierowcą rajdowym. Mogę się teraz spełniać w tej roli tutaj na muzeum. Jeżdżę tymi wszystkimi sprzętami, tak samo Sławek. No i też chyba tak wyszło bardzo naturalnie, że nasze dzieciaki też również pochłonęły tą pasję.
3: Czyli to no nawet więcej niż pasja, bo też sposób na życie. No i takie rodzinne hobby, można powiedzieć. Praca i hobby w jednym, bo właśnie tak jak tutaj pan Sławek, ale też i dzieci też są zaangażowane. Też widziałam, że oprowadzają nawet zwiedzających.
4: Tak, zgadza się. Oni bardzo chętnie w wakacje tutaj są razem z nami, bo muzeum jest otwarte 7 dni w tygodniu. I oni przez cały czas towarzyszą mi tutaj w tej pracy. Jak przychodzą rodziny z dziećmi, to oni zawsze bardzo chętnie oprowadzą, wpuszczą tam, gdzie nie zawsze można zajrzeć. Ale tak wracając, jest to prawda. My żyjemy tym muzeum. Bardzo dużo takich prywatnych chwil też tutaj spędzamy, czy jakieś imprezy rodzinne. W tym roku przygotowaliśmy taką dosyć też prywatną, można powiedzieć, wystawę zdjęć, w którym pokazaliśmy naszych przyjaciół życie na tym muzeum. I to też nie jest tak, że my tylko siedzimy tutaj na Przemysłowej w tym naszym muzeum, ale też jeździmy po całej Polsce i staramy się pokazać innym ludziom to nasze miejsce.
3: Oprócz tego, że można oglądać tutaj eksponaty, to co jeszcze się dzieje w muzeum?
4: W muzeum staramy się co roku przygotować różne atrakcje. Mamy plac zabaw dla dzieci, bo czasem zdarza się tak, że przychodzą rodziny, no i powiedzmy ta młodsza część nie zawsze jest zainteresowana eksponatami, ale bardzo chętnie odnajdują się na placu zabaw i piaskownice. Mamy również puzzle dla dzieciaków, kolorowanki, które osobiście rysowałam, więc to też jest taki element tutaj, żeby dla tych dzieciaków coś przygotować. Są również atrakcje w postaci przejażdżek różnymi pojazdami. Odbywa się to w sezonie codziennie praktycznie. Mamy różne sprzęty, od takich mniejszych, kołowych, po grube gabaryty, jak na przykład czołg T-55.
3: Ile eksponatów się tutaj znajduje? Ile sprzętów wojskowych i nie tylko wojskowych?
4: Tak, sprzętów mamy wojskowych, policyjnych i strażackich. Natomiast z ręką na sercu powiem, że szczerze nie liczyliśmy ich nigdy. Po 200 już się skończyło liczenie. Także nie wiem, jaka jest ilość w tej chwili, bo to też jest taka rotacja. Część sprzętów jest zabierana do renowacji, część przyjeżdża nowych eksponatów i cały czas tak na muzeum jest obieg, więc nawet jak ktoś przyjdzie, kto odwiedzał nas w zeszłym roku, to na pewno znajdzie coś nowego.
3: Które pojazdy cieszą się największym zainteresowaniem?
4: Zdecydowanie czołgi, bo jest to chyba są to takie pojazdy, które no raczej nie można ich spotkać na drodze, więc ludzie też są bardzo ciekawi, chcą do nich wejść, chcą zobaczyć, jak to wygląda w środku, jak ten żołnierz czuł się właśnie na przykład na poligonie. Także myślę, że takim największym zainteresowaniem to właśnie te takie najcięższe eksponaty, no i wszystkie pojazdy gąsienicowe, bo mamy również dużo pojazdów kołowych, na przykład stare, ale te pojazdy można gdzieś jeszcze spotkać w terenie, natomiast tutaj już są sprzęty, które są wyjątkowe.
3: A czy ma Pani jakieś swoje ulubione pojazdy?
4: Mam i to jest całkiem świeży zakup. Udało nam się kupić taki amerykański pojazd kołowy, który się nazywa Humvee, pochodzi z amerykańskiej armii. Jest to zdecydowanie mój ulubiony, ponieważ ma automatyczną skrzynię biegów, więc bardzo dobrze mi się tym jeździ. Robimy też tym przejażdżki dla naszych turystów i też wykorzystujemy go po prostu po pracy, jeździmy nim na działkę, na lody, na gdzieś tam można nas zobaczyć na mieście.
3: Automatyczną skrzynię biegów posiada, to z jakich lat? Który to rocznik?
4: Tak naprawdę myśmy go odkupili, bo on dopiero został wycofany z amerykańskiej armii, przypłynął w kontenerze tutaj do Polski i kupiliśmy go całkowicie przez przypadek, bo trafiliśmy na zlot do naszych przyjaciół pod okolice Częstochowy i nawet nie wiedzieliśmy, że zlot był pod nazwą pojazdów amerykańskich i tych Hummerów było tam 10. I właśnie znajomi pozwolili nam przejechać się takim jednym i powstał pomysł, żeby zakupić taki sprzęt do nas, do muzeum. On co prawda właśnie za bardzo nie wbija się tematyką do sprzętów, które my mamy, bo mamy głównie pojazdy radzieckie, natomiast no, on był takim eksponatem, który właśnie przykuwa też uwagę młodszych zwiedzających.
3: Takie najnowsze, najświeższe pojazdy, nie najmłodsze, ale najnowsze, które pojawiły się w muzeum.
4: Mamy Honkera karetkę, mamy Urala skrzyniowego, przyjechały też dwa stary, w tym 744, no i mamy piątego Kraza, także też już całkiem kolekcja się rozrasta i przybędzie nowy eksponat, który mam wrażenie, że zrobi duże wrażenie tutaj na zwiedzających. Nie chciałabym zdradzać jeszcze, co to jest, natomiast jest to pojazd, który no, można zobaczyć w powietrzu. Mamy Miga, który jest tutaj takim eksponatem też, który robi wrażenie po samym wejściu, no bo jest to dosyć spory eksponat i dzieciaki zawsze na wejściu krzyczą, że samolot, a teraz będzie jeszcze dodatkowa atrakcja, także zobaczymy, kiedy uda się go przywieźć, bo no mówię, tak trwają przygotowania dokumentacji, nie jest to prosta sprawa.
3: Skąd pozyskujecie pojazdy?
4: Skąd się da? Mam wrażenie, że już na tym etapie, w którym my jesteśmy dosyć znani wśród osób, które się militariami interesują i jeśli ktoś ma jakiś eksponat do sprzedaży, to bywa tak, że już po prostu ludzie sami do nas dzwonią z ofertami. Natomiast my mamy też zrobioną koncesję i bierzemy udział w przetargach na przykład z Agencji Mienia Wojskowego. Udaje nam się też pozyskać sprzęty z policji, ze straży pożarnej, też z wojska, natomiast jest to już zdecydowanie mniejszej ilości niż było to jeszcze te 15 lat temu.
3: Mrągowskie służby tutaj przekazują do Was sprzęty?
4: Współpraca jest, natomiast eksponatów za bardzo nie mam.
3: To, że zainteresowaniem dzieci najbardziej cieszą się samoloty, migi i czołgi właśnie, to wiemy. A co najbardziej przykuwa uwagę osób dorosłych, starszych? Czołgi to na pewno, ale też myślę, że te pojazdy z ich czasów młodości albo z czasów właśnie PRL-u jeszcze.
4: Tak, bardzo często jest, że odwiedzają nas panowie, którzy służyli w wojsku i często się zdarza, że opowiadają nam o sprzętach, na których służyli. Są to też Skoty, są to właśnie Stary, no i Krazy, te takie największe radzieckie ciężarówki. Bardzo dużo historii słyszymy o tym, jak to się obsługiwało w wojsku, jak to się prowadziło. No i jak to wiadomo, takich śmiesznych, zabawnych historii z wojska tutaj można u nas się nasłuchać. Ale jest to bardzo przyjemne, bo widać taki sentyment w oczach tych ludzi i patrzą zawsze na to z taką nutką nostalgii.
3: Sentyment pewnie jest co do niektórych pojazdów, ale nie wszystkie kojarzą się pozytywnie. Tak jak tutaj właśnie te policyjne armatki wodne. Może nie do końca.
4: Tak, no tutaj mamy hydromile, które szczególnie podczas stanu wojennego były wykorzystywane na zamieszkach, podczas zamieszek i do wody, która była na tych hydromilach, a było to aż 10 tysięcy litrów wody, dodawano specjalny proszek o takim różowym zabarwieniu. No i wiadomo, że jak były demonstracje, to ten proszek barwił skórę i ubrania, no i milicja później robiła łapanki, więc no, to są eksponaty, które nie zawsze się dobrze kojarzą, natomiast nie da się oszukać historii i dobrze jest je pokazać. Mam nadzieję, że one służą też ku temu, żeby tak trochę nas przestrzec, żeby nie doprowadzić znowu do takich sytuacji.
3: Jakie plany na przyszłość ma muzeum? Ogólnie chcecie się rozbudowywać dalej?
4: Oczywiście, myślę, że to już jest pewien rodzaj choroby. Staramy się co roku do muzeum wprowadzać nowe eksponaty i to już jest taka tradycja. Każda złotówka, którą klienci przychodzą do muzeum i wydają ją tutaj, jest ku temu, żeby to muzeum się rozwijało. Staramy się też przygotowywać nowe atrakcje, szczególnie dla tych najmłodszych, bo w nich jest siła i jeżeli w tych małych dzieciach tą pasję zaszczepimy, no to my wiemy, że później te dzieci będą wracać ze swoimi rodzinami i mam nadzieję, że to muzeum będzie jeszcze funkcjonowało i rozwijało się przez wiele lat.
3: Łatwo jest zainteresować najmłodszych, pokazując im takie sprzęty, czy coraz trudniej?
4: Jest coraz trudniej i nie będę tego ukrywać, bo mam wrażenie, że dzieci mają problem ze skupieniem. I nawet jak mamy grupy, które oprowadzamy, to przez pierwsze 15-20 minut jest ok, a później widać już takie rozproszenie uwagi. Chętniej wchodzą do pojazdów, chętniej bawią się i eksploatują, niż słuchają o nich, ale na to mam zawsze sposób, bo nie opowiadam o takich technicznych sprawach, ale opowiadam historię przyprowadzenia tych pojazdów, eksponatów do muzeum, tego, jak my właśnie tu funkcjonujemy. Opowiadam, co jest na zdjęciach, które są w muzeum, a jest tam po prostu nasze życie i bardzo fantastyczne, ciekawe historie, więc to zainteresowanie staramy się utrzymać i te dzieci wtedy z zaciekawieniem słuchają.
3: Do części pojazdów można wchodzić, można zobaczyć je od środka.
4: Tak, oczywiście mamy przygotowane specjalne oznaczenia tych pojazdów, bo kiedyś można było robić u nas na muzeum prawie wszystko. Natomiast niestety to ludzie nas nauczyli, że nie wszędzie można wejść. Zdarzały się sytuacje, że ktoś odpalał bez pytania jakiś eksponat, no a jest to po prostu niebezpieczne. Więc teraz mamy przygotowane takie sprzęty, których się nie da odpalić. Można się w nich bezpiecznie bawić. Tam są radiostacje, jest dużo przycisków, przełączników, a dzieci to po prostu uwielbiają. Więc jest wóz strażacki, jest pojazd policyjny, jest kilka eksponatów militarnych, no i też mamy jeden czołg, który jest przeznaczony do przyjażdżek, do tego, żeby można było tam wpuścić turystów i pokazać im wnętrze tego eksponatu.
3: Czy są jakieś ciekawostki związane z muzeum? Pewnie jest ich wiele.
4: Ciężko powiedzieć, no tych ciekawostek jest bardzo dużo. Myślę, że to są te wszystkie historie pozyskiwania tych eksponatów. Mamy swój kanał na YouTubie, na którym staramy się pokazać też właśnie to życie. Jest tam kilka zabawnych historii, kiedy na przykład z jakimś pojazdem wracamy na kołach do muzeum i to rzadko kiedy bywa tak, że jest to bezawaryjne. No tak to wygląda. Część naszych eksponatów występowała w różnych filmach i serialach. Taki dosyć popularny był serial Wielka Woda na Netflixie i właśnie jeden z naszych hydromili brał udział w nagraniach do jednej ze scen, w których miał zostać wysadzony wał przeciwpowodziowy. Był nasz czołg T-34 na Litwie i tam był również film Zapomniana Bitwa. No i też w różnych serialach takich polskich jak Stulecie Winnych, to też tam wykorzystywaliśmy nasz czołg T-55 i różnego rodzaju stary. No jest trochę tych filmów, natomiast... A jeszcze było Simona Kosak, to też robiliśmy wystawę tutaj w Mrągowskim Centrum Kultury, ponieważ film był wyświetlany w kinie i chcieliśmy przygotować takie zaplecze, pokazać jak to wyglądały nagrania. Przeważnie to bywa tak, że dwa dni nagrań w telewizji, znaczy nagrań filmu, a widać nas kilka sekund na ekranie, ale jest to jakieś takie ciekawe doświadczenie.
3: W jakich godzinach jest otwarte muzeum? Jak to wygląda w sezonie i po sezonie?
4: W wakacje pracujemy 7 dni w tygodniu, od 10 do 16, natomiast od poniedziałku do piątku jest już możliwość zwiedzania od godziny 8 rano, bo wiemy, że są turyści, którzy wolą te poranne godziny, kiedy jeszcze tak słońce mocno nie grzeje. Po wakacjach zobaczymy. My się dostosowujemy do turystów i do ilości osób, które chcą zwiedzać muzeum. Przeważnie sezon kończymy gdzieś tak w okolicach listopada, ale ponieważ my mieszkamy tutaj, na tym terenie muzeum, wystarczy do nas zadzwonić i zawsze jesteśmy w stanie się dogadać, otworzyć bramy muzeum dla osób, które chcą nas odwiedzić.
3: O Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie opowiadała Aleksandra Trzeciakiewicz, właścicielka tego obiektu. A ja tylko dodam, że Mrągowskie Muzeum jest jedyną w Polsce północno-wschodniej placówką z tak bogatą kolekcją historycznych pojazdów wojskowych. Pojazdy są wyeksponowane w obszernych halach namiotowych, dlatego wystawę można zwiedzać także podczas złej pogody. Muzeum Sprzętu Wojskowego znajduje się przy ulicy Przemysłowej 11C w Mrągowie. Informacje na temat bieżącej działalności muzeum oraz szczegółowych godzin otwarcia można znaleźć na stronie internetowej muzeum i na Facebooku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Ernst Wichert to urodzony w Piersławku pisarz i poeta. W swojej twórczości nawiązywał do surowego piękna mazurskiej przyrody. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z panem Sławomirem Stefaniakiem z Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
3: Kim w ogóle był Ernst Wichert, oprócz tego, że był pisarzem i poetą?
5: Przede wszystkim Ernst Wichert był to nasz człowiek z krwi i kości. Można powiedzieć, że urodzony tutaj na ziemi powiatu, obecnie powiatu mrągowskiego, a konkretnie urodzony w Piersławku. Obecnie nazwa ta w ten sposób została dokonana, a nazwa dawniejsza, którym się urodził, był to Kleinort. I tu właśnie został jak gdyby tym, no można powiedzieć, człowiekiem, który zyskał sławę międzynarodową, sławę, którą notabene nasze społeczeństwo tutejsze nie ma po prostu możliwości powstydzenia się, że taki człowiek tu się urodził właśnie w tym Piersławku koło Piecek. Ernst Wichert, można by powiedzieć, jako tutejszy człowiek, piewca, wielki piewca Mazur, bo dlatego tak został on zatytułowany z uwagi na to, że wydawał bardzo dużo swojej twórczości literackiej, gdzie opisywał właśnie te nasze tutaj piękne Mazury, opisywał miejsce urodzenia, opisywał miejsca, w którym się wychowywał, mieszkał i opisywał też wszelkie społeczeństwo, które wokół niego się znajdowało. Przede wszystkim sięgał aż można powiedzieć, do Krutyni, do Rucianego Nidy. Sięgał też do innych miejscowości, które wokół naszego tutaj, można powiedzieć, krańca powiatu mrągowskiego obecnie się znajdowały.
3: Czym zajmuje się Stowarzyszenie Międzynarodowe, Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta?
5: Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta zajmuje się promocją, zajmuje się po prostu gloryfikacją tego autora, tego człowieka, tego naszego tutejszego, można powiedzieć, mieszkańca, który pochodzi z tej to naszej ziemi mrągowskiej i dlatego my jesteśmy tak blisko tego tematu i po prostu staramy się jego lansować, wyciągać na światło dzienne w postaci różnych spotkań, w postaci różnych prelekcji, spotkań autorskich z innymi osobami, które tłumaczyły jego literaturę na język polski. Z uwagi na to, że dużo literatury, które on wydawał, było w języku niemieckim, w związku z tym my to właśnie przetwarzamy na język nasz, z uwagi na to, że chcemy wiedzieć, co on po prostu był wart, co on pokazywał, co on przedkładał nam jako tutejszemu społeczeństwu. A przede wszystkim miłował właśnie naszych tutaj przodków, naszych ludzi, naszą przyrodę, naszą mazurską okolicę. On tym sposobem, można by powiedzieć, został uhonorowany przez nasze stowarzyszenie jako człowiek, który po prostu potrafi na tej ziemi i o tej ziemi pisać.
3: Dlaczego Ernst Wichert jest tak ważną postacią dla Mazurów?
5: Dlaczego taką ważną? Przede wszystkim opisuje dole tych naszych przodków, naszego społeczeństwa, naszych ludzi, którzy kiedyś zamieszkawali w okresie międzywojennym. Przede wszystkim dbał o to, żeby pokazać, jak oni żyją, jak oni pracują, jak dbają o siebie, jaką wykonują pracę. Następnie gloryfikował w ogóle przyrodę zwierząt, lasów i to zostało po prostu u niego w takim, można powiedzieć, do końca życia pamięci, którą on po prostu nie odchodził od tego. Owszem, były sytuacje, gdzie jako więzień Buchenwaldu, jako człowiek, który po prostu musiał się w okresie przed wojną znaleźć w obozie koncentracyjnym.

0: i mieszkali.
1: Gdzie można znaleźć ślady twórczości Ernsta Wicherta, ślady jego działalności?
0: Przede wszystkim Ernst Wichert to człowiek, pisarz, który utrwalał właśnie te informacje, które on widział, można powiedzieć, widział swoim okiem to, co się wokół niego kręci. Przede wszystkim bardzo lubiał ptactwo, prawda, wodne. Zaprzyjaźnił się z żurawiem, który notabene jak gdyby go fascynował tym klekotaniem, chodzenie po tych miejscach, gdzie on żerował, prawda. Było to też charakterystyczne, że jak gdyby odwiedzał jego w momencie, kiedy on przebywał gdzieś w okolicy nad brzegiem jeziora i ten żuraw jak gdyby do niego przemawiał. On też się cieszył tym i fascynował się tym właśnie, tą historią jego podglądania, zaglądania, jego w ogóle poruszania się w tym miejscu błotnym. I to było dla niego takie charakterystyczne. Przede wszystkim dużo też pisał o różnorakiej przyrodzie, która wokół niego znajduje się. Opisywał też historię ludu mieszkającego w tych wiosek obok Piersławka, którzy zajmowali się hodowlą bydła, a z drugiej strony też pracowali w lasach, bo przede wszystkim ojciec Ernsta Wicherta był leśniczym. Zdobywał pewien jak gdyby taki kunszt, wiedzę na temat lasów, na temat przyrody leśnej. I to, można by powiedzieć, zostało w pamięci Ernsta Wicherta i zostało to umotywowane tą chęcią przeniesienia właśnie tego świata przyrody, zwierząt właśnie do swojej działalności literackiej.
1: Ale są też miejsca poświęcone, miejsca pamięci Ernsta Wicherta, tak jak na przykład Piersławek, Leśniczówka, nie tylko to.
0: Tak, oczywiście jest masę, to znaczy można powiedzieć źle powiedziane masę, ale jest pochowana tutaj pierwsza żona w miejscowości blisko nadleśnictwa Strzałowo nad jeziorem Majcz. Jest tam pochowany też wraz z nią, prawda, syn, pierwszy syn Ernsta Wicherta. Jest pochowany w Pieckach ojciec Ernsta Wicherta. Jest pochowany obok Leśniczówki Piersławek, obok miejsca urodzenia w odległości mniej więcej około 800 metrów w kierunku północnym jest pochowany jego brat Paul. I także ta historia, przypuśćmy, rodu Wicherta jest tutaj, przypuśćmy, na naszej ziemi, na naszej bliskiej, można powiedzieć, ziemi, a konkretnie gminy obecnie Piecek, jest bardzo charakterystyczne i bardzo, tak można powiedzieć, lubiana, bo dużo osób chce się zapoznać właśnie z tym tematem, rodzeństwem czy ojcostwem, prawda, Wicherta. Jest tu też pochowana matka, która notabene też, można powiedzieć, tutaj została jak gdyby tym charakterystycznym tematem, który wcześniej poruszyłem, odwiedzana.
1: Są też ciekawostki związane z twórczością Ernsta Wicherta. Na przykład wzmianka o twórczości Ernsta Wicherta pojawia się także w książce Pan Samochodzik i Niewidzialni autorstwa Zbigniewa Nienackiego. Słyszał pan o tym?
0: No raczej nie, do tego to nie miałem możliwości takiej zapoznania się z tym tematem, z uwagi na to, że bazujemy tutaj jako stowarzyszenie tylko i wyłącznie na tych starych, no można powiedzieć, opisach Ernsta Wicherta, tylko i wyłącznie związane z jego działalnością.
1: Mhm. Ale jego podobizna, jego wizerunek znajduje się także na medalach, na znaczkach pocztowych, nawet niemieckich.
0: Tak, poczta niemiecka, jeszcze jako Republika Demokratyczna, Federacja

0: Republika Federalna Niemiec wydała znaczek okoliczności poświęcony właśnie Ernstowi Wichartowi. My jako stowarzyszenie, a konkretnie tak bliżej tematu kolekcjonerskiego, bo przecież znaczki pocztowe to jest kolekcjonerstwo, no mamy w swoich zasobach właśnie ten znaczek i tym się szczycimy. Jest też ten znaczek pokazany umiejscowiony w Leśnicówce Piersławek. Tam nam można zobaczyć, jak to wygląda, jaki charakterystyczny jest to. Owszem, myśmy jako Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta wydali też znaczek okolicznościowy, ale znaczek personalizowany w 2017 roku z okazji 130. rocznicy Ernsta Wicherta, urodzin Ernsta Wicherta. I wydaliśmy też kopertę okolicznościową właśnie związaną z tą to rocznicą. Wiele też pamiątek jest, można powiedzieć, wydanych z tematem Ernsta Wicherta. Wydaliśmy jako Stowarzyszenie Numizmatyków medal Ernsta Wicherta w 1987 roku. Później wydaliśmy też medal pamiątkowy, nie związany z jakąś rocznicą, ale pamiątkowy, dotyczący Ernsta Wicherta. I taki medal jest w naszych zasobach jako można powiedzieć w zasobach stowarzyszenia jednego, jak i drugiego, jak i osób indywidualnych, prywatnych. Jest też umiejscowiony w Izbie Pamięci właśnie Ernsta Wicherta w Nadleśnictwie Piersławek.
1: Dlaczego obecni mieszkańcy Mazur powinni pielęgnować, kultywować pamięć o tym pisarzu?
0: To jest nasz człowiek, dlatego że w 2007 roku obchodzona została 120. rocznica jego urodzin i w związku z tym wydany był specjalny magazyn mrągowski poświęcony właśnie tej osobie, Ernstowi Wichertowi. A dlaczego? Dlatego że w tym czasie dostaliśmy takiego bodźca w kierunku, przypuśćmy, propagowania tego poety, tego pisarza, z uwagi na to, że Piersławek przede wszystkim był to symbol Ernsta Wicherta. Miejsce urodzenia to był symbol. W związku z tym ten symbol pozostał jako w okresie 2007 roku jako symbol roczny taki, że to był rok Ernsta Wicherta. Poświęcony był właśnie temu człowiekowi. Następnie miłośnicy twórczości Ernsta Wicherta spotykali się wraz z społeczeństwem gminy Piecki i wtedy mieliśmy olbrzymią satysfakcję, że propagujemy tego człowieka, opowiadamy o nim. Do dzisiejszego dnia Ernst Wichert istnieje.
1: Dziękuję bardzo. Na koniec tylko przypomnę, że Izba Pamięci Ernsta Wicherta znajduje się w siedzibie Leśniczówki Piersławek.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też.

0: A ty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Siemanko, już 10:00, tu jest weekendowe nalotu Music Sounds i Fast Boy. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. Jaka pogoda u was? Ślijcie zdjęcia. WhatsApp do waszej dyspozycji, znajdziecie go na meloradio.pl, wbijając sobie to na smartfonach. To tam jest opcja wysyłania zdjęć, głosówek, co chcecie.

Happiness is so sad. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio Swedish House Mafia. Na nich zawsze można polegać, ale mamy też innych dobrych DJ-ów, którzy polecają się od 20, bo dzisiaj dobre Melo właśnie wtedy startuje. Teraz rozgrzewka przed tym najwłaściwszym elementem soboty. No, chyba że ktoś w pracy, to pochwalcie się, gdzie i co robicie. WhatsApp do waszej dyspozycji. Thinking About You, Calvin Harris. Już teraz, róbcie głośniej.

0: Wakacyjny nastrój jeszcze nas trzyma. Don't go breaking my heart w Melo Radio. To weekendowe Melo Joel Corey przed momentem i Hannah Bolane. Można poznać ten wspaniały wokal, ale takich cudownych głosów to mam dla was więcej. Jeśli lubicie Christinę Aguilerę, za chwilę z wyjątkowym producentem i mocnym klubowym numerem w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
17: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
16: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
20: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na was.
21: Czyta lektor AI.
22: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
23: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
22: Stokrotka.
24: W Skodzie nadjechał czas odkrywców.
0: Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
24: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent
24: na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: O reklamie. Meloradio Mrągowo.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Blank & Jones zaczynali dawno, dawno temu za górami, za lasami, można by powiedzieć, no może przegiąłem, za Odrą, bo to niemiecki duet Blank & Jones. W latach 90. grali taki energetyczny trance, ale później to porzucili, żeby zająć się taką muzyką, jakiej słuchaliśmy przed momentem. Takimi właśnie klubowymi, ale jednak enigmatycznymi, relaksującymi brzmieniami. Catch to właśnie ich singiel, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio, a przed wami Lumix.

0: Safri Duo, uwielbiam ich w social mediach. Nasze social media też są spoko i zaglądajcie tam tak często jak możecie, bo sporo się dzieje. Sporo zadzieje się również jutro, bo o tej godzinie będziemy zbliżać się do końca naszego nowego programu. Tak. After party od jutra.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrzy i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania...

0: to branie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Zamerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Proszę bardzo, napoje energetyczne od lat 18, a my? Dla każdego. Nikomu nie patrzymy w dokumenty. Róbcie głośniej Dub Dogs, Fezo i Zark z numerem How Does It Feel? O poka, siema.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Everlasting, Armin van Buuren i Sasza. Kto podoba się bardziej w tym numerze? Bity Armina czy wokal Saszy? Kto sprawił, że ten numer jest po prostu magiczny? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość, WhatsApp do waszej dyspozycji, jak macie ochotę dać znać, co w ogóle u was, co pięknego za oknami. Proszę robić zdjęcia i wysyłać. A WhatsAppa znajdziecie, jak wbijecie sobie na smartfonach meloradio.pl. Na dole jest okienko do komunikatora. Ja chciałem zakomunikować, że teraz antenę przejmuje gips. Numer zatytułowany jest Stan.

0: Confession i James Hype. Jeden z najgorętszych numerów w naszej playliście, który dosłownie tydzień temu pojawił się w Melo Radiu. James Hype, gość na prawdziwym hypie i nieraz pewnie jeszcze go u nas usłyszycie, a wkrótce Drenchill Indiana z numerem Freed From Desire.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w sobotę od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie. Czekamy na Was.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto. Dużo dobrego.
8: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
9: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
10: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
12: Stokrotka.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
8: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Pokaż mi, co buję cię jak
1: Santa Cruz, ekipa modelki Kuryw w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, świetnie, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jak wjechałem na stację, żeby zatankować, żeby tu dojechać, to trochę czułem się jak król. No nie no, 6,80 chyba tyle kosztowało paliwo, dobrze mówię? Jakoś tak. No to już jest naprawdę spora różnica. Miło było tankować do pełna, tyle powiem. Ale cały czas zastanawiam się, jak to było, kiedy tankowaliśmy po 4 zł i marudziliśmy. A takie czasy też były. Back to yours, przed wami.

0: Clean Bandit, super ksywa, i Sean Paul, a także Anne-Marie. A to wszystko razem daje nam numer Rockabye, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio. To weekendowe Melo, świetnie, że jesteście, bo za chwilę odpalamy kolejną godzinę gorącej jesiennej muzy.
1: A już o 12 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo. Jesiennej tylko z kalendarza, ale w głośnikach wakacje i lato. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Drodzy klienci, market budowlany WNW Węglewski Dom Wnętrze Ogród zaprasza na udane zakupy przy ulicy Kolejowej 4A. Market czynny od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20.00, a w sobotę od 7.00 do 18.00. Jesteśmy również czynni w każdą niedzielę handlową od 10.00 do 16.00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz ogrodu. W tym miesiącu specjalny rabat. Minus 25% na okna Perfect Term firmy Sonarol. Okna można zamówić wraz z usługą montażu. Zapraszamy serdecznie, czekamy na Was.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
1: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg. Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie. 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 złotych. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
17: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
18: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Siemanko, inni gadają, a my już gramy. Tobi Romeo, Fly High, idealny numer na zakupy. Jak ktoś na zakupach, dajcie znać, czy to prawda, że masło drożeje. Opoka, siemano.

Niby sobota, jednak lekcja miłości i pokory od Kygo w utworze Take Me Back. Bo czasami jak kogoś bardzo kochamy, to tak palnąć możemy głupotę, że potem ciężko te słowa cofnąć. A czasami po prostu jak w tym numerze się nie da. I jedyne co pozostaje to klękać i błagać o przebaczenie. A my bardzo was prosimy, żebyście wbili na meloradio.pl. Tam szybka kasa, jeśli macie ochotę sięgnąć po szybką forsę od nas, to dajcie znać, na co potrzebujecie kilku stówek, a może już w poniedziałek zadzwonimy właśnie do ciebie. Shane Cott, Get Out of My Head w weekendowym Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Band World Wave Mellow Radio. Dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 95 poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł. Ceny poszły w dół o prawie 1,50 zł. Druga, jeszcze ważniejsza informacja. Za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z limitowanej edycji, to dzwońcie 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
8: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka

eleganckie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie. Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Acapulco, Jason Derulo w weekendowym Melo. A razem ze mną jest Damian, siemano.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Damian, dzisiaj mamy Europejski Dzień Ptaków. Ptakiem, na który zwracamy szczególną uwagę w tym roku, jest sieweczka obrożna. Ptak zagrożony, znajdujący się na czerwonej liście ptaków Polski. Nie każę ci naśladować sieweczki obrożnej, bo sam nie wiem, jak ona brzmi, ale chciałbym, stary, żebyś naśladował w ramach twojego wyzwania inne ptaki. Co ty na to?
1: Jestem gotowy chyba.
0: Dobra, Damian, to zaczynamy. Pierwsza niech będzie taka prosta, klasyczna, tradycyjna polska wrona, kruk, sroka, wszystko jedno. A nie bardziej...
1: takiego może. Dobra,
0: odhaczone zaliczam. Kukułka?
1: Kukułka!
0: Obudziłeś wszystkich dookoła. Uwaga, gołąb jest trzeci. No właśnie, takie gruchanie.
1: Takie gruchanie.
0: I dajmy na koniec jeszcze bociana.
1: Kle, ale bociany już nie ma, trzeba wspominać.
0: Bociany odleciały, jesień się zaczęła, ale u nas gorąco i letnie i mam nadzieję, że te skiety na jesień ci się przydadzą. Pakuję, wysyłam. Baw się, stary, dobrze.
1: Dzięki, wzajemnie pozdrawiam.
0: A was zapraszamy na kolejne wyzwanie, bo wkrótce pojawi się na antenie. Nikt nie wie kiedy, bądźcie gotowi. Podejmij wyzwanie. Teraz gorące, jeszcze letnie, Eli Oaks, a nawet Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Melo Radio.

0: Out of My Head i For The Life Melo. A już o godzinie 13 u nas kolejna gorąca porcja muzyki na weekend. Rozgrzewacie się przed imprezami, wiem. Pozdrawiamy Marka, Marcelinę i Matyldę i wszystkich, którzy dzisiaj wieczorem coś zaplanowali. Tylko ja jestem ciekawski. Dajcie znać, co planujecie.
1: A już o 13 zagramy.
0: Pierwsze będzie Talk To You, Another i 5-4 Ultra. Aha, no pisać i wysłać głosówki to oczywiście możecie na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert.

0: wypiła.
1: Ta Marionka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Toyota prezentuje... Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
4: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk. Ulica Łukasiewicza 1D.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo, inni gadają, a my gramy najgrubsze, najgorętsze, najgłośniejsze numery, które rozgrzewają was przed dobrym Melo. Przypomnę, to startuje o 20. Another Fivefold Ultra na początek. A numer zatytułowany jest Talk to You, opoka się ma. Dajcie znać co u was. WhatsApp do waszej dyspozycji.

All of My Love, Eben i Zibizu w Meloradiu, amerykańsko-brytyjska kolaboracja. Wspaniały głos i cudowne bity. No, mam nadzieję, że to jeden z tych gorących numerów, które lubicie, kiedy pojawiają się w Meloradiu. Pewnie lubicie też 20 w soboty, bo to początek dobrego Melo. Wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam mamy dla was oczywiście całą ramówkę i line-up dzisiejszego wydania. Wśród gwiazd pojawią się oczywiście, jak co tydzień, Robin Schulz, ale zaszła pewna zmiana, bo również dzisiaj pojawi się Blaster Jax. Od północy przed nim Armin van Buuren, Estate of Trance, a jeszcze wcześniej Skytech. This is Skytech. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl, a to już No Money.

0: Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza z numerem My Oh My. Ależ gorący hicior. Pewnie podśpiewywaliście. Proszę się nie wstydzić. Nawet w autobusie można. Niech patrzą z podbyka, niech patrzą jak na dziwaków. Przynajmniej jesteście szczęśliwymi ludźmi. I o to chodzi w życiu. E-Money, Don't Be So Shy za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Instaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy!

Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Dzisiaj dobre Melo, a jutro, aj, ależ będzie się działo. O 10 ruszamy z nowym programem After w Melo Radio, bo po każdym dobrym Melo przychodzi czas na to, żeby jeszcze poimprezować i to Melo podkręcić nieco bardziej. Więc zapraszam serdecznie, zaczynamy punktualnie o 10 i przez godzinę zagramy wam bardzo dobre klubowe brzmienia. Numery, które znacie i kochacie, ale w takich wersjach, które na pewno was zaskoczą i co najważniejsze, będziecie mieli wpływ na to, co będziemy grać w programie. Szczegóły to już może jutro. Zapraszam serdecznie, słyszymy się na pewno o godzinie 10. To wcale nie wcześnie, wcale nie późno. Ciekawe, czy ktoś z was o tej godzinie właśnie będzie wracał dopiero do domu z dobrego Melo. A dobre Melo może odbyć się przy tym numerze z pewnością. Tu Colors i Prima Donna w Melo.

0: No może to nie jest tak gorące jak jest to Hard to be around, ale cały czas jeszcze przyjemnie ciepłe. Need that love, Sam Felt w Melo Radio. W zeszłym tygodniu ten numer miał swoją premierę. Takich premierowych numerów to mamy dla was więcej, ale nie boimy się też klasyków, po które będziemy sięgać.
1: A już o 14:00 zagramy.
0: A o 14:00 pierwsze będzie Self-Aware. Jak ktoś po obiedzie trochę przysypia, bo po obiedzie czasami tak jest, że spanko łapie, no to zróbcie głośniej, na pewno wyrwie z butów.

0: Kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej ciebie. O reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Elo, elo, tu weekendowe melo. Rozgrzewamy się przed wieczorem o 20:00. The Best of Tomorrowland. Ale póki co Lumix i gorące Self-Aware.

Ich muzyka nie potrafi się znudzić. Cały czas brzmi mi w głowie Lioness, choć Happiness is So Sad naprawdę mocno z tym numerem konkuruje. Który z numerów Swedish House Mafia jest waszym ukochanym? Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak wbijecie meloradio.pl na smartfonach, to na dole jest opcja, żeby się skomunikować z nami właśnie w ten sposób. Głosówkę na przykład można wysłać, a jak ją wyślecie, to my ją potem puścimy. Fajnie. No to teraz Felix Jan i Polina z numerem Book of Love, a potem Moonlight Fordo z numerem Alabama Ten. Jeśli macie ochotę sprawdzić, co aktualnie gramy, wbijajcie na naszą stronę, bo tam też tytuły podpowiadamy.

0: On Tonight, Silva Bampa. Po dzisiejszej nocy może być ciężko stać jutro. Wiem, rozumiem, ale mam nadzieję, że staniecie po pierwsze na after. A jeśli macie problemy ze wstawaniem również w ciągu tygodnia, to już za chwilę będę miał dla was coś, co naprawdę stawia na równe nogi i rozbudza najlepiej ze wszystkiego. Bądźcie ze mną.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Super rabaty w salonach Bodzio. Kuchnie, sypialnie, meble pokojowe, tapicerowane i mnóstwo dodatków do wnętrz. Odwiedź nas w Ostródzie przy ulicy Wojska Polskiego 10 i wybierz coś dla siebie.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Get This Party Started i Westland w Melo Radio 2, weekendowe Melo, tu Opoka, siemanko. Fajnie, że jesteście razem z nami. Przypomnę tylko, że za chwilkę rozpoczniemy Before, to taka najprawdziwsza w świecie rozgrzewka przed dobrym Melo, który startuje o 20. Jak dzisiaj zaczniemy o 20, to uwaga, skończymy jutro o 11, bo jutro w niedzielę po raz pierwszy nowy program w Melo Radio, czyli After. Zapraszamy od 10 do 11, to taka porcja klubowej muzyki, waszych ulubionych numerów w takich fajnych, zremiksowanych wersjach, których mogliście jeszcze nawet nie słyszeć, wpadają w ucho, to mogę zapewnić, i to wy będziecie mieli wpływ na to, co zagramy w afterze. O szczegółach będę opowiadał jutro od 10:00. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Zapraszam, a to już Alan Walker.

0: Alexia z numerem ducha, z den schönsten Arsch der Welt. Można sobie połamać język. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt na parkiecie nie połamie sobie nóg. Życzymy wszystkim dobrych imprez, oczywiście. Za chwilę Before po 15, a potem lecimy z dobrym Melo od 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Opoka, siemanko, bawcie się dobrze. Słyszymy się jutro o 10 w Afterze.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
9: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. Po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Mam nadzieję, że wszyscy już wstali po piątkowym dobrym melo, a my zaczynamy Before przed kolejnym Bibi Rexa, David Guetta, to na dobre wejście w 15. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

to Oliwka i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Melo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli na to, żebyśmy też podkręcili stan waszych portfeli? No to już w poniedziałek będzie taka szansa, już w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć 200 w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takie siano by wam się przydało. Na jakąś fajną kolację w restauracji, może na przykład na coś jesiennego. Piszcie już teraz meloradio.pl, tam czekamy.

0: Wasted w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a za chwilę powiem wam trochę o tym, co mogą osiągnąć studenci, jeśli się im dobrze zapłaci. Gold też nam zagra, koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mm-hmm.
1: Czuję, że całe się już rumienią, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, a tymczasem okazuje się, że płacenie hajsu studentom za sen popłaca. Ostatnio zrobili taki eksperyment w Pittsburghu. Za każdą noc, gdy studenci przespali co najmniej 7 godzin, dostawali 5 dolców. No i co się okazało? Że nagle 1/4 z nich zaczęła spać więcej. No co się dziwić? Na wykładach to części za spanie nie trzeba nawet płacić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16:00. To Michael Schulte, You Happy Waterfall. A po 16:00 też oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, no bo to jest Before przed dobrym Melo, więc rozgrzewamy się przed niezłą imprezą.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Reasons. Ile Jauchs i Lawinia punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reclamă. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź

0: Do aplikacji Uber Eats znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Orły oszczędzają. Zania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: Kurczę, tak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: W Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reasons na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Lady Gaga, ale będzie też Alok. To wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Kondrat Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Ależ to dobrze brzmi. Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16 w Melo. Leciał samolotem z 8-miesięcznym synkiem, a pasażerom dał nietypowy prezent. Ostatnio taka sytuacja się wydarzyła w jednym z samolotów. Ojciec stwierdził, że żeby pasażerowie nie narzekali na płaszcz dziecka, przyniesie ze sobą 100 par zatyczek do uszu. No, finalnie nie wszyscy wzięli, ale chyba się zgodzicie, że takie zatyczki przy niektórych ludziach to przydałyby się nie tylko w samolocie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Kygo i Take Me Back, tak podkręcamy tempo przy sobocie w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę o nowej części Szreka, która pewnie nie wszystkim się spodoba. Zagra nam też September, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacyjna. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Mam ochotę na safari.
16: Na safari to trochę daleko.
15: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
16: A ile można upolować?
15: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
16: No to w drogę.
17: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

To Carla Fernandez i Co jeśli, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No a w nowym Shreku najprawdopodobniej zabraknie jednej z najważniejszych postaci. Czytam w internetach, że wszystko wskazuje na to, że w nowej serii nie będzie kota w butach. Antonio Banderas, który podkładał mu głos, nadal nie dostał telefonu z produkcji. No, zawsze jeszcze jest nadzieja, że na przykład po tym, jak zrobi te słynne zaszklone oczy, to coś się zmieni.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł przy drugim.

0: złotych, a przy trzecim aż 20 złotych. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Jak zaczynać 17, to tylko w takim stylu. Dracula otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Welcome to Saint-Tropez i zagra nam również Fastboy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To robię Szulcy i Take It Slow, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Na maturę nigdy nie jest za późno. To chcę udowodnić już po raz czwarty ten słynny pan Józek, który ma 87 lat, no i w przyszłym roku znowu ma zamiar spróbować zdać maturę. No, do tej pory 3 razy mu się nie udało. Może teraz będzie inaczej, choć niektórzy tam sobie śmieszkują, że może on oblewa celowo, bo tak naprawdę to chce sobie po

0: James Hype i Confession. Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. No a za chwilę o mocno nietypowym zwierzaku w służbach. No ale oczywiście muzycznie też znakomicie zagramy. Trochę sobie przedłużymy lato. Oceana. To już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapisz Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Drodzy klienci Lewiatan, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: O reklamie.

3 Ipsy Robert Wywiura, to krakowski Splin. No takiego zwierzaka to w służbach jeszcze nie było w Meksyku. Funkcjonariusze mają nowego pomocnika, psa ratownika, no i to nie byle jakiego, bo uwaga, chihuahua. No tak patrzę na fotki, ma miniaturowe gogle, dopasowaną kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę, no i teraz ma ratować ludzi. No przy takim słodziaku

0: To Wally Lopez i Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. No, my zdecydowanie nie planujemy zwalniać ani na moment, bo to jest before przed dobrym melo. No i po 18 też oczywiście zagramy znakomicie.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max. Takie potężne uderzenie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z melo.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/.pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
9: Cześć, tu baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wypałam gumę.

0: Delhi 9 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Cóż za znakomity duet otwiera nam 18. Alan Walker, Ava Max i Fate to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. If Only You, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Eli Oaks i Breaking Dishes to before przed dobrym melono do poniedziałku, jeszcze na szczęście daleko, ale jak już rano będzie trzeba wstawać, no to możecie to zrobić na przykład ze specjalną łapką. W internetach ostatnio taką znalazłem, która gdy dzwoni budzik, daje wam różne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia poduszki albo szczoteczki, no i dopiero jak to zrobicie, no to alarm się wyłącza. Ja nie próbowałem, ale jak was stać na nowy telefon, gdy ten z budzikiem roztrzaskacie rano o ścianę, można spróbować.

0: to Sexy Magic w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19:00, a za chwilę o wnuczku, który zrobił swojej babci niezłego pranka. Zagra nam też Rihanna, to już za moment, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

to Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Wstawił swoją babcię do filmu Obsesja i nic jej o tym nie powiedział. Taka sytuacja za granicą, jeden z wnuków przerobił, słuchajcie, film tak, że jego babcia była jedną z postaci. No i to ona popchnęła główną bohaterkę, no babcia obejrzała, w szoku była niemałym. Coś czuję, że tym prankiem wnuk jednocześnie wyleciał z testamentu.

0: To Treasured Soul, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym melo, jeszcze przed 19:00. No mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski, wszystkie stroje gotowe. No a po 19:00 też jeszcze wprawimy się w najlepszy imprezowy nastrój.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Run Run River. David Guetta i Alok punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: promocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu

0: domu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 19 na zegarkach, ale my oczywiście nie zwalniamy, cały czas podkręcamy tempo, bo to Before przed dobrym Melo. Run on River otwiera nam 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Tobi Romeo i Fly High, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Jakaś fajna randka, może na przykład coś nowego, fajnego do furki, albo na przykład nowe słuchawki. No myślę, że takie rzeczy można kupić za 200. A jeżeli macie ochotę takie 200 zgarnąć, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już poniedziałek szansa na zgarnięcie takiej kasy. Napiszcie nam, po co jej potrzebujecie, a my z przyjemnością w poniedziałek pomożemy. meloradio.pl, a wbijajcie już teraz.

0: Show, tu Kolausz i Primadonna. Dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. A wy jakim ptakiem imprezowym dzisiaj jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik macie na meloradio.pl, a u nas już za moment Avicii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: O reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Shine On, tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 20 dzisiaj dzień ptaków. Pytałem was, jakim imprezowym ptakiem dzisiaj jesteście? Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że ona dzisiaj jest papugą, bo nie rozłącza się ze swoim chłopakiem Marcinem. No i prawidłowo. Kamil z kolei dzisiaj jest orłem i zamierza podbić wszystkie parkiety. No to tego się trzymajmy, a przy tym numerze to się z pewnością uda, to świeżynka w naszej playce.

To Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w biforze, przed dobrym Melo. A u nas już za chwilę The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki. No i oczywiście bądźcie niegrzeczni, ja wracam jutro po 15. Hej!

0: Kiciu,
1: a?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
6: The best of Tomorrowland.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę.
10: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech, zapraszam na 92. odcineczek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehab i Artbat, Tiesto, Masano i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehab i Artbat, numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytek, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Carebut i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is SkyTech. Świetna propozycja od Charlesa D. i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. Armand Van Helden z numerem Twice as Nice. A już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

słuchacie, this is Skytek. Bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flowdanem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej.

I could bite like a tarantula.

0: Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: wraz ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Dimension of Sound.
1: To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.